0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: O dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka powstania warszawskiego. Śnięte ryby w kanale Gliwickim to już grubo ponad tona. W tej prawdzie też zwolnienie za krytykę szefa. Tak działa też FIFA.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka powstania warszawskiego i działaczka społeczna. Jak napisał wiceminister kultury Maciej Król-Pączek, bo taki był jej pseudonim, była bohaterką wielu pokoleń, sprzeciwiała się nienawiści i zwykłym nikczemnikom. W powstaniu walczyła jako łączniczka i strzelec szarych szeregów. Po upadku zrywu trafiła do niemieckich obozów jenieckich. Traczyk-Stawska miała 99 lat, urodziła się 7 kwietnia 1927 roku.
3: Prawda Antyradia.
2: Ponad półtorej, ponad tona i 200 kilogramów śniętych ryb, sandaczy, leszczów czy karpi. I to nie jest szemrana smażalnia nad Bałtykiem. Tyle wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego. Padły przez złotą algę, z którą Wody Polskie próbują walczyć.
3: Prawda Antyradia.
2: Gorący okres zaczyna się w dużych miastach, nawet jeżeli pogoda tego nie sugeruje. Studenci szukają mieszkań na wynajem. Ceny rok do roku wzrosły w 15 na 17 miast zbadanych przez Rankomat. Jarosław Sadowski.
4: Ciekawostką jest Kraków, bo to jest właściwie jedyne miasto wśród 17 badanych przez nas miast, w którym koszty najmu są niższe niż przed rokiem, ale zmiana nie jest jakaś bardzo znacząca, bo jest to spadek o zaledwie 1,3%.
2: Średnia podwyżka to 3%. Miastem bez zmian jest Gdańsk.
3: Prawda Antyradia.
2: Zwolnienie po krytyce. Dyrektor operacyjny FIFA, który krytykował plany częściowej prywatyzacji piłkarskich mistrzostw świata, stracił stanowisko. O pomyśle Gianniego Infantino mówił, że to projekt jednego człowieka i od razu dodawał, że liczy się z utratą posady. Sama FIFA nie wycofała się z pomysłu, przeprosiła za złą komunikację.
3: Prawda Antyradia.
2: Zieleni nigdy za wiele. Katowice szykują się do nasadzeń po ostatniej edycji zielonego budżetu. Ruszył pierwszy przetarg.
5: W ramach tego przetargu zieleń pojawi się w 7 lokalizacjach. Na przykład w Śródmieściu zasadzone zostaną krzewy, byliny i trawy ozdobne.
6: Natomiast przy ulicy Szebesty biegnie taki wąski pas zieleni i w ramach prac posadzony zostanie tu żywopłot liściasty. Do realizacji wybrano tutaj krzewy porzeczki alpejskiej, których zasadzonych zostaną 64 sztuki.
5: Mówił Michał Mendala z katowickiego ratusza. Nasadzenia mają być zrealizowane jesienią. Paulina Kozioł, Antyradio.
2: Deszcz może dziś pojawić się w całej Polsce. Burze nie powinny mu towarzyszyć. Na termometrach będzie od 19 stopni w Szczecinie czy w Zielonej Górze, przez 21 w Warszawie i 23 we Wrocławiu czy w Opolu, maksymalnie do 24 w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie.

0: poranny magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dziś zaczniemy od sytuacji na rynku mieszkaniowym, a wygląda na to, że studenci zapłacą więcej. Mieszkania na wynajem zdrożały w 15 miastach na 17 badanych. O szczegółach Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
2: Za chwilę studenci zaczną szukać mieszkań na nowy rok akademicki i mamy dla nich umiarkowanie złe informacje, dlatego że ceny w ogłoszeniach dotyczących wynajmu mieszkań rosną w aż 15 z 17 miast. W tylu miastach mamy stawki wyższe niż przed rokiem, ale na szczęście średnia zmiana to zaledwie 3% rok do roku, więc w większości przypadków te zmiany są niewielkie. Niestety w części miast zdarzają się trochę bardziej zauważalne zmiany i tak na przykład jest w Łodzi i w Poznaniu. W tych miastach mamy wzrost na poziomie około 5% rok do roku. No a są to oczywiście dla studentów ważne miasta, bo to te miasta to 6. i 4. największy ośrodek akademicki w Polsce. No i oczywiście warto też przyjrzeć się sytuacji największego ośrodka akademickiego, czyli Warszawy, w której w ubiegłym roku akademickim studiowało 260 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o koszty najmu, to one są bardzo zbliżone w porównaniu do poziomu sprzed roku. Jest to wzrost na poziomie 0,8%. Druga liga, jeżeli chodzi o miasta akademickie, to Kraków, Wrocław i Poznań. W tych miastach studentów jest ponad 100 tysięcy. Ciekawostką jest Kraków, bo to jest właściwie jedyne miasto wśród 17 badanych przez nas miast, w którym koszty najmu są niższe niż przed rokiem, ale zmiana nie jest jakaś bardzo znacząca, bo jest to spadek o zaledwie 1,3%. Jeżeli chodzi o Poznań, tutaj o tym Poznaniu już wspominaliśmy, we Wrocławiu stawki są niemal takie same jak przed rokiem, bo dokładnie rzecz biorąc mamy wzrost o 0,4%. Oprócz studentów przyjrzeliśmy się też ogólnie osobom młodym, które co prawda mieszkają w mieszkaniach najmowanych, ale chcą przenieść się do własnego mieszkania. Jeżeli chodzi o takie przenosiny, to właściwie sytuacja jest bardzo różna i zależy głównie od dwóch czynników. Od miasta i od tego, jak wysoki jest posiadany przez taką osobę wkład własny. Jeżeli chodzi o ten pierwszy element, to wśród 17 badanych przez nas miast najtrudniej o taką przeprowadzkę z mieszkania najmowanego do własnego jest w Krakowie. W przypadku mieszkania o powierzchni 50 m2 i jeżeli założymy, że taka osoba posiada 10% wkładu własnego, to rata kredytu na 30 lat przy takich założeniach będzie aż o 859 zł wyższa niż koszt najmu. Z kolei niemal 600 zł różnicy występuje w Gdyni, różnice między 300 a 500 zł występują też w Gdańsku, Białymstoku, Warszawie, Wrocławiu i Toruniu. Z kolei najłatwiej zmienić mieszkanie najmowane na własne w Sosnowcu. Tutaj rata będzie o 300 zł, o nieco ponad 300 zł niższa niż koszt najmu. Z kolei ratę niższą niż koszt najmu, również oczywiście przy założeniu tego 10% wkładu własnego, uzyskamy także w Szczecinie, w Łodzi, w Radomiu i w Częstochowie. No ale te porównania dotyczyły właśnie sytuacji, kiedy tego wkładu własnego jest 10%, co jest właściwie bardzo częstym przypadkiem właśnie przy zakupie pierwszego mieszkania. No ale może być też tak, że akurat taka osoba może liczyć na pomoc rodziców i wtedy często ten wkład własny jest wyższy, na przykład 20%, no ale zdarza się też tak, że w ogóle tego wkładu własnego nie ma i też dzięki programowi Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy też można taki kredyt uzyskać zupełnie bez wkładu własnego. No, oczywiście ten wyższy wkład własny pozwala zaciągnąć niższy kredyt, no i to przekłada się na niższą ratę, więc im wyższy wkład, tym łatwiej przenieść się do własnego mieszkania. Dla przykładu weźmy pod uwagę Wrocław. Mieszkanie 50-metrowe i jeżeli ten wkład własny wynosi 20%, no to wtedy mamy sytuację taką, że koszt najmu wynosi 3334 zł, natomiast rata kredytu 3271 zł. Więc przy tak wysokim wkładzie własnym mamy nawet ratę niższą o 62 zł niż koszt najmu. No, warto jednak zaznaczyć, że te 20% wkładu własnego, no to jest znacząca kwota, bo 136 tysięcy złotych trzeba posiadać w przypadku Wrocławia i właśnie wspomnianego mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych. Jeżeli jednak ten wkład własny będzie o połowę niższy, czyli wyniesie najczęstsze właśnie 10%, to taką przeprowadzkę już będzie zdecydowanie trudniej, dlatego że rata wyniesie 3680 zł, a więc już będzie o 347 zł wyższa niż koszt najmu. No i też oczywiście może być sytuacja, kiedy w ogóle tego wkładu własnego nie ma i wtedy rata wyniesie już 4089 zł, a więc aż o 755 zł będzie wyższa niż koszt najmu, więc im niższy ten wkład własny, tym trudniej jest przenieść się do własnego mieszkania. Takim najbardziej spektakularnym przykładem, jeżeli chodzi właśnie o kredyty bez wkładu własnego, jest Kraków, bo tutaj przy właśnie mieszkaniu o powierzchni 50 metrów kwadratowych i braku wkładu własnego rata będzie aż o 1330 zł wyższa niż koszt najmu, więc no wydaje się właściwie nierealna taka przeprowadzka, bo jeżeli ktoś no nie był w stanie zgromadzić wkładu własnego, to trudno sobie wyobrazić, że aż tak będzie w stanie zaakceptować i utrzymać się przy tak znaczącym wzroście kosztów właśnie po zmianie tego kosztu najmu na ratę. No ale też należy dodać, że czasami nawet jeżeli rata jest wyższa, to udaje się to obejść młodym w taki sposób, że po prostu wybierają tańsze lokalizacje w porównaniu na przykład do tego, gdzie mieszkali w mieszkaniu najmowanym. Też często chcą jednocześnie zwiększyć powierzchnię na przykład mieszkania, czyli na przykład najmowali małe mieszkanie, kupić chcą większe, więc to oznacza, że jeszcze bardziej ta rata rośnie, więc oni często właśnie rozwiązują to w taki sposób, że szukają możliwie tanich lokalizacji w tańszych dzielnicach, czasami nawet pod miastem, właśnie po to, żeby ta rata była na akceptowalnym poziomie, no ale też czasami właśnie pomaga właśnie wsparcie rodziców, którzy dokładają się właśnie do tego wkładu własnego i wtedy taka przeprowadzka jest zdecydowanie łatwiejsza, bo nawet w niektórych przypadkach właśnie rata będzie niższa niż koszt najmu. I wspomnijmy jeszcze o jednym elemencie dotyczącym rynku najmu. Lipiec na rynku najmu był początkiem takiego, można powiedzieć, sezonowego ożywienia. On nie przyniósł jakiegoś takiego ogromnego skoku podaży, no ale jednak tych ogłoszeń jest o 10% więcej niż przed rokiem i częściowo może być to efekt tego, że weszły w życie nowe przepisy, weszło w życie unijne rozporządzenie, które dotyczy rejestracji najmu krótkoterminowego. My co prawda w tym raporcie mówimy głównie o najmie długoterminowym, ale właśnie te przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego też wpływają na ten rynek długoterminowy. I okazuje się, że przybywa właśnie ofert najmu długoterminowego i to jest szczególnie widoczne właśnie w takich dzielnicach, można powiedzieć, centralnych. Liczba ogłoszeń najszybciej właśnie rośnie tam, gdzie ten najem krótkoterminowy właśnie mnie odgrywał największą rolę. I szczególnie też w tych miastach, których właśnie jest znacząca liczba turystów, bo na przykład w Krakowie w lipcu liczba ogłoszeń wzrosła 27% rok do roku, we Wrocławiu 24%, w Gdańsku 23%. No jak porównamy sobie to na przykład do Poznania czy Łodzi, to tam ten wzrost jest dużo mniejsze i mamy wzrost rzędu około 6% rok do roku. I jeszcze mocniej właściwie to widać nie tylko patrząc na miasta, ale także na poszczególne dzielnice, zwłaszcza na te dzielnice właśnie centralne, gdzie tych mieszkań w najmniej krótkoterminowym jest dużo. I właśnie jeżeli spojrzymy na te dzielnice centralne, to w lipcu liczba ogłoszeń była aż o 29% wyższa niż przed rokiem, a dla porównania w pozostałych dzielnicach był to wzrost zdecydowanie mniejszy. A jeżeli spojrzymy właśnie na taki obszar 1,5 km od rynku centralnego, no to tu różnica jest właściwie jeszcze większa, bo mamy wzrost o 31%, więc widać, że część mieszkań właśnie w obawie przed tymi nowe przepisy, część tych mieszkań przenoszonych jest prawdopodobnie właśnie z najmu krótkoterminowego do najmu długoterminowego. Też warto wspomnieć na przykład o takim bardzo jaskrawym przykładzie, jakim jest Gdańsk. W Śródmieściu liczba ogłoszeń urosła aż o 44%, czyli trzykrotnie szybciej niż reszta miasta, gdzie mamy przyrost na poziomie 15%. Wysokie dynamiki też utrzymują pozostałe takie lokalizacje, można powiedzieć, o profilu turystycznym, na przykład krakowskie Stare Miasto, tu mamy wzrost o 43%, czy na przykład wrocławskie Stare Miasto, wzrost o 41%, więc jak tak patrzymy łącznie na czerwiec, lipiec i właśnie te centra sześciu tych takich właśnie miast turystycznych, no to widać, że ta podaż tutaj znacząco szybciej rosła niż w jakichś takich dzielnicach już niecentralnych. Więc widać, że przepisy jednak tutaj wpływają na pewne zmiany, choć tak właśnie patrząc na cały rynek, no ten wzrost podaży nie jest jakiś bardzo znaczący, bo tych wszystkich ogłoszeń, oczywiście po usunięciu duplikatów, jest o 10% więcej niż przed rokiem, więc na całym rynku nie widać jakichś ogromnych zmian, ale na tych rynkach, gdzie właśnie ten najem krótkoterminowy ma duże znaczenie, tutaj widać znaczący wzrost. Nie ma oczywiście dokładnych dowodów na to, że ten wzrost to są te mieszkania przenoszone z najmu krótkoterminowego, ale no wiele na to wskazuje, bo wzrost jest naprawdę imponujący, dużo szybszy właśnie w tych dzielnicach centralnych niż w pozostałych częściach miast.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Podręczniki, buty na zmianę, plecaki, piórniki i milion innych drobiazgów. Początek roku szkolnego nie jest łatwy finansowo. Provident sprawdził, ile planują wydać Polacy i czy czują się gotowi do zmierzenia z technologią. O szczegółach Agnieszka Baran.
3: Jak wynika z najnowszego barometru Providenta, rodzice dzieci w wieku szkolnym obawiają się wpływu sztucznej inteligencji na rozwój dzieci. Jednocześnie niemal co drugi rodzic, 46% badanych, przyznaje, że jego dziecko korzysta z narzędzi AI podczas odrabiania lekcji. Ale zaufania do tej technologii wciąż brakuje. Rodzice obawiają się przede wszystkim, że AI zmniejsza samodzielność w nauce i myśleniu. Wskazuje tak 41% badanych. Oraz, że po prostu rozleniwia, co podkreśla 27%. Co czwarty rodzic wymienia też ryzyko dostępu do nieprawdziwych informacji, ograniczenie kreatywności i słabsze krytyczne myślenie. Pozytywy pojawiają się rzadziej. Zaledwie 15% uważa, że AI pomaga szybciej wyszukiwać i porządkować informacje, a 12%, że ułatwia zrozumienie trudnych tematów. 9% dostrzega jego znaczenie dla rozwoju kompetencji cyfrowych. Badanie Barometr Providenta objęło również finansowe przygotowanie rodzin do pierwszego dzwonka. Blisko połowa rodzin, prawie 49%, spodziewa się, że tegoroczna wyprawka będzie droższa niż przed rokiem. Najczęściej planowany budżet na jedno dziecko to od 200 do 600 zł. Największym obciążeniem pozostają podręczniki i materiały edukacyjne. Wskazuje tak prawie 23% rodziców. Lecz od 10 rodzica najbardziej odczuwalne będą wycieczki szkolne, zielone szkoły i wyjścia organizowane przez szkoły. Korepetycje za największe obciążenie uważa prawie 9% badanych. Rzadziej wymieniane są sprzęt elektroniczny, potrzeby do nauki czy zajęcia językowe. Rosnące wydatki wpływają na sposób kompletowania wyprawki. Rodzice rozkładają zakupy w czasie, aby nie obciążać jednorazowo domowego budżetu. Tak postępuje 39% badanych. Dla wielu rodzin wyprawka nie jest bowiem pojedynczym zakupem, lecz serią wydatków ponoszonych przez kilka tygodni. Skąd rodziny biorą na to pieniądze? Podstawą pozostają bieżące dochody, które wskazuje aż 69% rodziców. Co trzeci liczy na świadczenia lub programy socjalne, a niespełna co czwarty na oszczędności. Pożyczki sięgają za to naprawdę rzadko. Po kartę kredytową 3,6%, po pożyczkę od rodziny 1,5%, a po pożyczkę z instytucji finansowej 0,7%.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Agnieszka Baran z Providenta.

0: Kiedy spór wejdzie komuś za mocno, czyli prezydent Gdyni z poluzowanymi śrubami w kołach, sok z żuka zrobią sokiści z zagrożenia, które wykryją. W tej prawdzie będą też młodzi naciągnięci.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.31. Grzegorz Kornacki. Za daleko mogły pójść polityczne emocje w Gdyni. Policja wyjaśnia sprawę poluzowania śrub w tylnych kołach samochodu prezydent miasta. Podczas niedzielnej jazdy auto Aleksandry Kosiorek zgubiło koło. Jej samej tam nie było. Jechał jej mąż z trójką dzieci. Kosiorek przyznała, że dostawała wcześniej pogróżki, a policja zaproponowała przydzielenie jej ochrony.
1: Prawda Antyradia.
0: Bagaż do kontroli. Straż Ochrony Kolei ma dostać możliwość prewencyjnego sprawdzania ludzi i ich bagażu. Taki projekt przepisów przygotowało Ministerstwo Infrastruktury, żeby nie wiązać funkcjonariuszom rąk w walce z terroryzmem i aktami dywersji. Jeśli to przejdzie, sokiści nie tylko zajrzą ci w torbę, ale skorzystają też z dronów, a w razie potrzeby zatrzymają siatką obezwładniającą albo miotaczem obezwładniających substancji. W grę wejdzie też użycie broni palnej w stosunku do niebezpiecznych przedmiotów.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie seniorzy, a młodzi coraz częściej przesyłają pieniądze cyberoszustom. 17% Polaków między 25 a 34 rokiem życia przyznaje się do straty, bo ktoś udawał instytucję publiczną. Jednocześnie 2 na 3 młodych uważa, że to nie oni, a właśnie seniorzy dają się łatwo oszukać.
2: To bardzo niebezpieczny mechanizm. Jeśli ktoś uważa, że oszustwa są problemem przede wszystkim osób starszych, łatwiej uznaje, że jego samego to nie dotyczy.
0: Mówił Bartłomiej Drozd z chronipesel.pl. Młodych gubią też pośpiech i presja czasu. Klikają, zanim pomyślą.
1: Prawda Antyradia.
0: 8 700 000 000. Tylu pasażerów przejechało w zeszłym roku koleją w 29 krajach Europy. Liczba podróżnych wzrosła w 19 z nich.
3: Największy procentowy wzrost był w Słowenii o ponad 26%. Ale jeśli chodzi o wzrost liczby pasażerów, liderem są Węgry. UTK Tomasz Frankowski.
4: Największy wzrost liczby podróżnych o niemal 77 milionów to ponad 25%. Drugi rok z rzędu odnotowały Węgry. Od 2024 roku obowiązuje tam uproszczona i bardzo korzystna taryfa biletowa.
3: Ale wciąż kolejowym europejskim liderem są Niemcy. W zeszłym roku skorzystały tam z kolei prawie 3 miliardy ludzi. To 1/3 wszystkich europejskich pasażerów. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Jest prawie 6.34. Pełna kultura. Zapraszam. Źle się dzieje w budce suflera. Niektórzy twierdzą, że nie od dziś, ale teraz źle się dzieje nawet w tej nowej budce. Jacek Kawalec odszedł z zespołu. Sprawa wygląda następująco. Wokalista sparodiował Zenka Martyniuka. Wideo poniosło się po sieci i przeprosił za nie Tomasz Zeliszewski w imieniu całego zespołu. Kawalec stwierdził, że nikt nie będzie za niego przepraszał i nie życzy sobie cenzury. Ma prawo parodiować kogo chce. Pozdrawia tym samym fanów Zenka, a budce suflera mówi papa. Dziękujemy Sanach. Ale jak to, w Antyradiu? Ano w Antyradiu. Po piątkowym koncercie Sanach, czyli pierwszej takiej imprezie na Stadionie Miejskim w Krakowie, magistratowi spodobało się. Miasto będzie teraz chciało częściej udostępniać obiekt na duże wydarzenia rozrywkowe, a to oznacza kolejną arenę pod największe koncerty. Tym samym dawna stolica będzie przyciągała wykonawców nie tylko Tauron Areną, ale i wspomnianym stadionem. Do 24 stopni dziś w ciągu dnia na termometrach. Najcieplej będzie w Rzeszowie, Krakowie i w Katowicach. 22 stopnie w Trójmieście i w Olsztynie, 21 w Warszawie, 19 w Zielonej Górze, Szczecinie i w Koszalinie. W całej Polsce może padać deszcz, a przede wszystkim dotyczy to Śląskiego. Najmniejsze opady, może nawet niezbyt odczuwalne, będą w Łodzi.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Sponsorem programu są militaria.pl.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: sponsorem programu były Militaria.pl.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
1: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Marian, o czym myślisz?
8: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert. Ekspert i na mediaexpert.pl.
10: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie e-bilet.pl.
12: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie.

0: to masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody. A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara.

0: Taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Yeah.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zarzuty za wielki pożar z wybuchami w piwnicy z bateriami w Poznaniu. Wyciek danych 2/3 obywateli. W tej prawdzie też wielki tramwajowy powrót w najbliższy weekend.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 7. Grzegorz Kornacki. Są zarzuty po głośnym pożarze w Poznaniu. Chodzi o ogień, który 2 lata temu pojawił się w kamienicy przy Kraszewskiego. Towarzyszyły mu eksplozje. Zginęło wtedy 2 strażaków. Przedstawiciele firmy, która serwisowała i regenerowała w piwnicy budynku baterii, odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie pożaru, zawalenie się kamienicy i wybuch materiałów łatwopalnych. Adam H. i Agnieszka W. H. nie przyznali się do winy. Odmówili też składania wyjaśnień. Śledczy przesłuchali jednak blisko 60 świadków, badali teren dronami i robili trójwymiarowe mapowanie. Mają też nagrania z monitoringu i dokumenty.
0: Prawda Antyradia.
1: Skradzione dane 2/3 wszystkich obywateli. Taki to incydent przytrafił się właśnie Łotwie. W wyniku cyberataku na tamtejszą Dyrekcję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyciekły dane około 1 200 000 osób fizycznych i około 200 000 podmiotów prawnych. Haker dotarł po prostu do bazy rachunków i opłat z blisko 20 lat.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie patrz się w telefon. To zasada numer 1 za kółkiem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, jak jechać, żeby dojechać. Szymon Piechowiak.
2: Odczytanie wiadomości, sprawdzenie powiadomienia czy wpisanie adresu w nawigacji może wydawać się drobiazgiem, ale w tym czasie samochód pokonuje kolejne metry bez pełnej kontroli kierowcy. To wystarczy, żeby nie zauważyć hamującego pojazdu, pieszego albo zmiany w organizacji ruchu.
1: Rozpraszają też zażarte dyskusje z pasażerami, głód i oczywiście zmęczenie.
0: Prawda Antyradia.
1: Powrót tramwajów na zamkniętą estakadę w Chorzowie. Od soboty znów działać będzie jedna z kluczowych linii Katowice-Bytom przez centrum Chorzowa.
3: Przerwa trwała ponad rok. Chorzowska estakada została zamknięta przez fatalny stan techniczny. Ekspertyza, która została wówczas przeprowadzona, wykazała, że może dojść do jej zawalenia albo awarii. Dlatego wykonane zostały różne prace naprawcze. W ostatnim czasie dotyczyły one torowiska. Miasto Paweł Mielczarek.
4: Roboty polegały na uszczelnieniu torowiska, co ma zapobiec przedostawaniu się wody i dalszemu uszkadzaniu konstrukcji obiektu.
3: Tramwaje wrócą na estakadę w sobotę, ale z ograniczeniami. Będą kursować wahadłowo. Dla samochodów obiekt pozostaje zamknięty. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Jest 7:02.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Od 19 do 24 stopni dziś w ciągu dnia może padać. W całej Polsce to jednak nie powinny być za duże deszcze. Wieczorem powinno być sucho w Szczecinie, Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Rzeszowie. Będzie wtedy od 15 stopni w Olsztynie, przez 17 w Warszawie i 19 we Wrocławiu, Opolu czy w Rzeszowie, do 21 w Katowicach.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
7: Sponsorem audycji jest Bostik.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 7 już prawie.
2: Już prawie, bo 9. No. Witamy Małgorzato, Państwa. Bardzo się cieszymy, że Państwo są z nami. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wielu ciekawych rzeczach. Będziemy rozmawiać, poruszać temat psa, moi drodzy. I to myślę, że zapoczątkuje dyskusję na naszej antenie. Tak. Chodzi o psa z Birmingham.
1: Tak, będziemy też poruszać temat pomidorów i pieniędzy. Zobacz, wszystko na P.
2: O tym, że seniorzy pokochali AI. I rzeczywiście senior plus możliwości czata GPT to jest niezwykłe połączenie.
1: Co oni tam wymyślają? Zostańcie z nami.
2: Tak, zostańcie z nami. Stone Temple Pilots teraz i jesteśmy z wami do 10:00.

0: Desperados na wakacje w Antyradio.
1: Małgorzata wysłała mi link do newsa z zagranicy, z Birmingham, z Wielkiej Brytanii. Andrew Nicklin, tak nazywa się człowiek, który był zirytowany szczekaniem psa swojego sąsiada, sąsiadki.
2: I co zrobił?
1: Nagrał psa, nagrał jej teriera, a następnie odtwarzał pod jej oknem we wczesnych godzinach porannych, żeby ją zdenerwować.
2: Ej, to jest wspaniałe. Znaczy, serio, ja nie polecam, polecam. Jeżeli chcecie wkurzyć sąsiada, który ma szczekającego psa, to zróbcie. Ja mam takiego sąsiada. Wyobraź sobie. Tylko mi to nie przeszkadza, bo wiem, że ten piesek jest biedny, zostawiają go samego i tak jednym uchem wpuszczam, drugim wypuszczam, ale rozumiem, że na przykład jak ktoś mieszka w bloku z cienkimi ścianami, to może być to irytujące.
1: Moi drodzy, aż mi się ziewło. Chciałem powiedzieć, że rozpoczynamy temat. Otwieramy tę puszeczkę Pandory. Relacje wasze z sąsiadami.
2: Dokładnie, słowo na dziś, sąsiedzi.
1: Najdziwniejsze psikusy. Najdziwniejsze reakcje na pewne zwykłe, wydawać by się mogło, sytuacje. Więc czekamy 321-321-600 desperanos@antyradio.pl. Będziemy mieć coś dla was w nagrodę, na pewno.
2: Ja sobie znajdę, otworzę szafkę i znajdę. Wiesz, to ja miałam takich
1: Michała dawno nie było, z jego sąsiadów.
2: O, ty dobrze, a wiesz, że on a propos sąsiadów, to on miał takie dziwne sytuacje z sąsiadką, która biegała nago po klatce. Ale to ci opowiem na poza anteniu.
1: Starzysze? Jestem gorszy. Tak? I bet you look good on the dance floor. Arctic Monkeys.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
4: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebhard Glue.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Kolejna grupa poszkodowanych Polaków jeszcze dziś wróci z Węgier do Polski. Widowiskowa akcja strażaków, żeby ugasić drzewo i okolice w Tatrach. W tej prawdzie też zmiana życia, czyli młodzi rodzice w akcji.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. 12 kolejnych osób wróci dziś do Polski z Węgier. Chodzi o poszkodowanych w wypadku autokaru, który rozbił się na autostradzie w nocy z soboty na niedzielę. Pacjenci przylecą dwoma samolotami LPR-u i przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Jak wiecie z prawdy Antyradia, z 59 osób na pokładzie autokaru 12 zginęło, a 10 zostało ciężko rannych. Wszystkie ofiary udało się już zidentyfikować. Kierowcy zostali przesłuchani, a jeden z nich trafił na 30 dni do aresztu.
1: Prawda Antyradia.
0: Desant z powietrza nad głowami, drona dookoła góry. Brzmi jak niezły film akcji, a tak wyglądała wieczorna walka z pożarem lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem. Ogień pojawił się w trudno dostępnym terenie, a dym zauważyli toprowcy, którzy szybko zawiadomili strażaków. Już jest po sprawie. Przyczyną mogło być uderzenie pioruna.
1: Prawda Antyradia.
0: Lekko atletykę, Tomasz, kiedy jedziesz tramwajem w godzinach szczytu, ale Katowice pokażą, że w centrum miasta jest miejsce też na inne dyscypliny. Na rynku w sobotę rozgrzewka przed memoriałem Kamili Skolimowskiej. Michał Mendala.
2: Kibice, którzy przyjdą wspierać sportowców na katowickim rynku, będą mogli obejrzeć rywalizację w takich konkurencjach jak skok w dal kobiet, skok wzwyż mężczyzn oraz pchnięcie kulą kobiet. Tutaj organizatorzy przewidują trybuny mniej więcej o takiej samej pojemności jak w ubiegłym roku, a więc około 900 miejsc.
0: Sam memoriał w niedzielę na Stadionie Śląskim.
1: Prawda Antyradia.
0: Małe dziecko, duży kłopot. Prezent marzeń zbadał, jak młodzi rodzice przystosowują się do nowej rzeczywistości.
3: Zarwane noce, płaczące dziecko i brak czasu na ogarnięcie siebie i domu. Pojawienie się dziecka to zupełnie inna rzecz. Prezent marzeń Wiktoria Pieńkosz.
4: Największym szokiem dla 36% respondentek było odkrycie, że doba ma drastycznie za mało godzin, a dla kolejnych 33% zrozumienie, że wypicie ciepłej kawy stało się luksusem, a nie standardem.
3: Młodzi rodzice nie chcą porad, o które nie prosili. Za to przydałoby im się konkretne wsparcie, gotowe posiłki czy zajęcie się dzieckiem przez pół godziny, żeby młoda mama mogła w spokoju wziąć prysznic. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz 7:32. To była prawda Antyradia. A już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody na dziś, na dzień i na noc. Do 24 stopni dziś w ciągu dnia, do tego opady deszczu możliwe w całej Polsce. Nocą padać może jeszcze w Koszalinie, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie. I nocą będzie od 10 stopni w Szczecinie, przez 12 w Poznaniu, 14 w Warszawie czy we Wrocławiu, maksymalnie do 16 w Rzeszowie.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: No, proszę państwa, co się wydarzyło w 19 sierpnia? O tym teraz.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: W 1920 roku w nocy z 19 na 20 sierpnia wybuchło drugie powstanie śląskie. W 1920 roku też w Stanach Zjednoczonych Coca-Cola trafiła do aptek. Napój był sprzedawany jako syrop na ból brzucha i nerwy.
2: Na nerwy to rozumiem, bo ona jeszcze miała te składniki takie zakazane.
1: Składniki, tak, dobrze.
2: Też na K.
1: A kto ma dzisiaj urodziny? Dzisiaj jest moim mikrokalendarium. Ja uważam, że sierpień jest najgorszym kalendariowo miesiącem.
2: Nie tylko
1: w roku.
2: Kalendariowo, wiesz, też tematowo. Zdecydowanie jest tak zwany nasz ulubiony sezon ogórkowy.
1: Wszyscy wyjechali poza nami na urlopy. Kto ma urodziny? Orville Wright. Razem z bratem Wilburem wznieśli się w powietrze jako pierwsi lotnicy, pionierzy lotnictwa, amerykański konstruktor. Pan Orville był nim. Bill Clinton w 1946 roku przyszedł na świat, był 42. Prezydentem Stanów Zjednoczonych. James Deacon to nasza rock'n'rollowa półka.
2: John.
1: Jeju, John
2: też na J.
1: Oczywiście. 1951 rok. Oglądałem jego zdjęcia niedawno, bo pan John, odkąd rozstał się z Queen po śmierci Freddiego, to tam było dosłownie kilka okazji, żeby się zeszli i pograli, a tak to on sobie mieszka w Londynie i unika mediów. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i mój kumpel po fachu Stefano Terracino, 79 rok, włoski tancerz i wokalista. Pozdrawiamy Stefano.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: Si!
0: Człowiek w kalendarium.

0: Cześć, z tej strony Monika. Ja mam taką specyficzną sytuację, bo poza polskimi sąsiadami mam jeszcze sąsiadów w Hiszpanii i zasadniczo prawie wszyscy nasi sąsiedzi są super w obu krajach, poza jedną sytuacją. Mamy takiego sąsiada, który chciał chyba zasiedzieć działki, które myśmy kupili w Hiszpanii i ten sąsiad na przykład oskarża nas o to, że woda po deszczu z naszej działki spływa na jego działkę. Bo tak się składa, że nasze działki leżą na zboczu jednej doliny i grawitacja tak działa, że woda spływa z naszych działek na jego działek, na jego działki, ale on zawiadamia policję na przykład, że woda z naszych działek spływa na jego działki. Więc nie wiem, czy ktoś ma bardziej koszmarnego sąsiada niż my.
1: Mistrz, ale ja mam inne pytanie. Skąd kasa na działki w Hiszpanii? Proszę mi napisać na priv. Też bym chciała mieć.
2: Tak. Słuchajcie, pan Filip pisze, najdziwniejsze sytuacje z sąsiadami było kilka, ale najciekawsza była nauka alfabetu Morsa między godziną 21 a 23. Sąsiad z góry, stukając po rurach kaloryfera, przekazywał sąsiadce z dołu wiadomości. Każdy ma swoje sposoby. Jeżeli pan Filip zidentyfikował, że był to kod Morsa, to czy zidentyfikował i starał się po prostu

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.

0: są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa za kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
0: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za

0: fotek i krzeseł, polamki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: sklepach i na MediaExpert.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Było wyzwanie, jest podejrzana, są i zarzuty za atak na nastolatków z Ukrainy w Bydgoszczy. Ormuz zamknięty, tak mówią w Iranie, choć Trump wrzuca do sieci obrazki. Wakacje taniej? Wrzesień nadchodzi.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma, Grzegorz Kornacki. Zarzuty za atak na nastolatków z Ukrainy w Bydgoszczy. 46-letnia agresorka odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej w związku z przynależnością narodową. W zeszłym tygodniu wyzywała 14-latkę i 12-latka i miała zniszczyć zabawkowego drona, którym potem miała rzucić w chłopca. Przyznała, że była na miejscu zdarzenia, choć przedstawiła je nieco inaczej. Ma dozór policyjny.
0: Prawda Antyradia.
1: Cieśnina Ormuz zamknięta do odwołania. Główny negocjator Iranu mówi, że teren będzie wyłączony z użytku, dopóki USA nie wypełnią podpisanego w czerwcu wstępu porozumienia rozejmowego. Donald Trump tymczasem opublikował w sieci grafikę z cieśniną i podpisem nowe terytorium Stanów Zjednoczonych.
0: Prawda Antyradia.
1: Rosja ostrzega Wielką Brytanię. Dostarczanie dronów Ukrainie to udział w wojnie. Siergiej Ławrow kiwa palcem, bo Kijów od kilku dni używa brytyjskiego sprzętu do atakowania celów głęboko w Rosji.
0: Prawda Antyradia.
1: Przybyło pasażerów w Europie. W zeszłym roku pociągiem przejechało się 8 miliardów 700 milionów osób. To wzrost o ponad 2,5%.
2: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Drugie miejsce zajęła Francja z ponad miliardem pasażerów. Trzecie miejsce zajęły Włochy, a Polska w tym zestawieniu jest na szóstym miejscu.
1: Mówił Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. Najwięcej podróżnych przybyło na Węgrzech, 77,5 miliona.
0: Prawda Antyradia.
1: A skoro już o wsiadaniu do pociągu, wakacje niby zbliżają się do końca, ale nie zapominajmy o wrześniu, czyli dobrej pogodzie za lepszą cenę.
3: We wrześniu ceny spadają zarówno nad morzem, jak i w górach. Travelist.pl, Eugeniusz Triason.
4: Nad Bałtykiem wrześniowy pobyt jest średnio o 31% tańszy niż ten w lipcu lub sierpniu, a w górach różnica wynosi około 20%. Oferty ze śniadaniem w obiektach między 3 a 5 gwiazdkami zaczynają się od 250 zł dla pary nad morzem i od 215 w górach.
3: Najpopularniejszymi wrześniowymi kierunkami są nad morzem Jarosławiec, Łeba i Pobierowo, a w górach Szczyrk, Świeradów, Zdrój i Biały Dunajec. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Jest 8:02, to była prawda Antyradia. Jutro będzie mniej deszczu, ale mogą pojawiać się burze. Spodziewamy się ich w zasadzie w całej południowej połowie Polski. 31 stopni będzie jutro w Rzeszowie, 30 w Krakowie, 27 stopni ma być we Wrocławiu, 25 w Łodzi i w Poznaniu, 24 w Warszawie, 21 w Koszalinie. Dziś od 19 do 24 stopni i możliwe opady w całym kraju.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Cebos przeprowadził badania w maju tego roku a propos stosowania AI, a propos korzystania ze sztucznej inteligencji. No i w grupie 18-24 z narzędzi, no to tutaj 81% badanych korzysta. Wśród seniorów zaledwie 8%. I tutaj jakby to wygląda... Okej, i tutaj nie ma żadnych wątpliwości.
2: Ale jak oni się tą...
1: No właśnie.
2: I dlaczego? I po co im ta sztuczna inteligencja?
1: Ale jakie najciekawsze wnioski są z tego, jak jeżeli już senior dobiera się do AI, co się dzieje później? No i wyobraźcie sobie, wśród osób w wieku 65 lat i starszych, szczególnie wyróżnia się korzystanie z AI dla towarzystwa i rozrywki. Głównie dla zabicia czasu.
2: Super, ja to rozumiem, wiesz, bo najgorsze chyba, kiedy... próbują o polityce ze sztuczną inteligencją rozmawiać i oglądają na YouTubcach te wygenerowane przez sztuczną inteligencję boty, które mówią o tym, jak w naszym kraju powinno się żyć.
1: No i wyobraźcie sobie, mamy tutaj twarde dane z Małgorzatą. 43% seniorów korzysta z AI co tydzień praktycznie. Podobnie jest z rozmowami w sprawach osobistych, emocjonalnych czy relacjach i prowadzi je z AI 17% seniorów.
2: Proszę.
1: Wobec 9% ogółu.
2: To
1: więc...
2: ja aż tyle nie korzystam ze sztucznej inteligencji.
1: W ostateczności, szczerze mówiąc, i jakoś mi z tym dobrze. Tak czy siak, AI wkracza w świat seniorów i myślę, że wasza mama, wasza babcia już niedługo będzie was zaskakiwać.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: O, nasza skrzynka pęka w szwach, bo wy wysyłacie swoje historie z sąsiadami.
2: I grube są.
1: Grube. Sąsiad patola z dorosłym synem, też patolem, stojąc w oknie, popijając piwo w mało pochlebnych słowach, obgadywali mnie, myśląc chyba, że nic nie słyszę. Będąc w garażu oddalonym o 10 metrów od nich i się nieźle zdziwili, spalili buraka, jakich poprawiłem co do pojemności mojego motocykla. To napisał Grzegorz.
2: Telefony też mamy.
1: Posłuchaj.
2: 321-321-600.
3: Cześć, też miałem różnych sąsiadów, ale jedną sąsiadką muszę się pochwalić. Wprowadziłem się na nowe mieszkanie. Pierwsza w nocy budzi mnie impreza na klatce. Wychodzę, zwracam uwagę raz. Mówię, a nie będę się na początku kłócił. Mijają 2 godziny, muszę znowu wyjść. Do pracy mam na rano. Przychodzę do nich drugi raz, rozmawiam i babka na mnie z pyskiem mówi mi, panie, my mamy imprezę, przecież w domu nie będziemy palić. To na razie, hej.
1: Ej, no, priorytety, odmówić nie można, no
2: priorytety muszą być.
1: Dajcie spokój. Zaraz porozmawiamy o miejscowości Chrzanów, moi drodzy. W pół do... pojawił się komunikat z profilu Spotted Chrzanów. O tym za chwilę. Teraz robimy wszyscy...
2: Uhu!

0: Hi, everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie. Sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie. Codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Marian, okazja jest.
8: Wakacje.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł.

Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej

0: Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Gang na sterydach zamienia się w towarzystwo z humorem w kratkę. CBŚP rozbiło szajkę. Ryby padają jak muchy. Złote algi zabijają w kanale gliwickim. Pieniądze czas zacząć wydawać. Ruszają szkolne zakupy.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Był gang, nie ma gangu. CBŚP rozbiło działającą od 10 lat szajkę handlującą nielegalnymi sterydami. Zatrzymanych zostało 8 osób, w tym herszt grupy. W czasie akcji mundrowi odkryli magazyn z preparatami i substancjami, które obejmuje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Wartość zabezpieczonych produktów to 3,5 miliona złotych.
0: Prawda Antyradia.
1: Wybuch drona na przystanku autobusowym przy Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. Zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych.
0: Prawda Antyradia.
1: Tona i 200 kg śniętych ryb, sandaczy, leszczów czy karpi. I to nie jest szemrana smażalnia nad Bałtykiem. Tyle wyłowiono od soboty z kanału gliwickiego. Padły ryby przez złotą algę, z którą Wody Polskie próbują walczyć.
0: Prawda Antyradia.
1: Zamiast betonozy zieleń, Warszawa zaczęła wprowadzać elementy roślinne na parkingi Parkuj i Jedź.
2: Nowe parkingi już na etapie projektu mają uwzględnianą zieleń. Stare to wciąż głównie beton i na nich pojawiają się zmiany. Przy PKP Wawer posadzono ponad 600 roślin. Przy metrze Wilanowska rośnie koncepcja zielonej ściany. ZTM Tomasz Kunert.
3: Zamontowali na ścianie parkingu rusztowanie, stelaż. Posadzone zostały rośliny pnące się, ten bluszcz. W ciągu tego roku już osiągnął kilkumetrowe przyrosty.
2: Podobna ściana pojawi się na węźle Młociny, ale największa zmiana czeka parking przy Połczyńskiej. Wyrosną tam łąki kwietne i ogrody na dachach. Będą też nowe drzewa i krzewy. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Od 200 do 600 zł tyle będzie kosztowała w tym roku wyprawka szkolna, tak przynajmniej szacują rodzice.
4: Największym obciążeniem pozostają podręczniki i materiały edukacyjne. Wskazuje tak prawie 23% rodziców. Korepetycje za największe obciążenie uważa prawie 9% badanych.
1: Mówiła Agnieszka Baran z Providenta. Do tego dochodzą buty na zmianę, plecaki czy strój na WF.
0: Prawda Antyradia.
1: Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna. W powstaniu walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów. Po upadku zrywu trafiła do niemieckich obozów jenieckich. Traczyk-Stawska miała 99 lat. Jest 8:32. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Deszcz może dziś pojawić się w całej Polsce. Burze nie powinny mu towarzyszyć. Na termometrach będzie od 19 stopni w Szczecinie czy w Zielonej Górze, przez 21 w Warszawie i 23 we Wrocławiu czy w Opolu, maksymalnie do 24 w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Szef, ciemne oczy Małgorzaty. Małgorzato.
2: Takie mam.
1: Znalazłem i to szaleje po Twitterze i innych od kilku dni. Jest to tak śmieszne. Spotted chrzanów, moi drodzy. Wiecie, co to jest spotted? Że ktoś mówi, a spodobała mi się dziewczyna w autobusie 137, odezwij się, tak?
2: Dokładnie to.
1: A tutaj mamy komunikat od chłopa. Chłopaku, który dziś wsadziłeś swoją dziewczynę do pociągu w Trzebini w kierunku Krakowa.
2: A tak słyszałam.
1: Tylko jak pociąg ruszył, to weszła na Tindera i zaczęła swapować typów. No i komentarze też są dobre. Nie wybydli się przecież. No może nieudana randka z Tinder i szuka dalej.
2: No
1: i
2: właśnie.
1: Tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj no, nie oceniajmy ludzi po pozornych zachowaniach, które mogą świadczyć o czymś zupełnie innym.
2: Ja mam jeden morał z tej historii, wiesz? Media społecznościowe to straszne zło.
1: To prawda. I no. Kłamią. Telewizja kłamie, Kościół kłamie, cyganka prawdę ci powie. The Blues Brothers teraz. Everybody needs somebody to love. Tak?

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: 12 minut do godziny 9. Cały czas rozmawiamy o waszych sąsiadach. Jakie mieliście z nimi przygody? Dla najfajniejszych według nas historii mamy dla was gadżety Antyradia. Posłuchajcie, kto do nas zadzwonił.
2: Mieliśmy kiedyś taką sąsiadkę, która różne numery wywijała, ale największą było oskarżenie naszego wujka o to, że ją chciał zabić, a kiedy doszło na policji, a kiedy doszło do konfrontacji, to pani powiedziała, no, bo jak on przyjechał na podwórko, to ja śmierć w oczach widziała. No i na tym się zakończyły jej oskarżenia. Ciekawą osobowością była. Pozdrawiam wszystkich psychicznych sąsiadów.
1: Pozdrawiamy sąsiadów. Ja miałem niestety sąsiada, który miał tę przypadłość zbieractwa.
3: O nie.
1: To było bardzo,
3: straszne,
1: bardzo problematyczne. Poza tym co, no, każdy z nas, jak wychowywaliśmy się na podwórkach, ja na Muranowie, zawsze była pani, która siedziała w oknie.
3: A pani peryskop.
1: Tak, pani peryskop i ona

0: Więc się zemścił, poczekał, aż wiatr będzie w ich stronę, rozlał gnojowice na polu, przy niskim poziomie chmur. Waniało co najmniej przez tydzień. Dziękuję.
1: Można się zemścić,
2: jak
1: można.
2: Jak najbardziej, proszę. 11 minut do 9. Tu Desperano z Wanty Radio.

0: this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry

0: diagnoza, ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: trzy najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów. Maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: więcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
2: Euro na wszystko cię stać, Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Guns N' Roses. Limp Bizkit. Γιάζδε ροκα απ αντεράδιο. Αντεράδιο. Najlepszy rok na świecie.
1: Romanowski zlokalizowany. Może nieprecyzyjnie, może nie na 100%, ale jednak miejsce jest nie najlepsze. Żywność tanieje, będzie drożej. Eksperci o cenach w sklepach. W tej prawdzie też kuchenki turystyczne pod kontrolą.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Naddniestrze, nieuznawane na świecie państwo pod wpływem Rosji, to tam na 99% ukrywa się Marcin Romanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówi Donald Tusk, powołując się na służbę innych państw z regionu. To już kolejny znak po tym, jak były wiceminister sprawiedliwości wysłał odrzucony już wniosek o wydanie listu żelaznego. Pismo miało zostać nadane w Tyraspolu. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
0: Prawda Antyradia.
1: Żywność tanieje, ale będzie drożej. Tak pisze dziś Rzeczpospolita, a ja już wyjaśniam. Chodzi o to, że na razie bieg korzystnych okoliczności chroni nasz kraj przed światowymi zwyżkami cen żywności. Tak ma być jeszcze przez najbliższe miesiące. Zdaniem ekonomistów jednak w przyszłym roku nie będzie już tak różowo. Korzystne czynniki wygasną, a za jedzenie zapłacimy nawet o 7% więcej. Kluczową kwestią będą ceny nawozów. Wpływ na nie ma sytuacja w Zatoce Perskiej.
0: Prawda Antyradia.
1: A skoro już pochylamy się nad talerzem, była kontrola.
2: Inspekcja Handlowa wzięła na ruszt 16 modeli turystycznych kuchenek gazowych. W jednym przypadku wykryła usterkę, która może zwiększać ryzyko pożaru. Dopatrzyła się błędów w oznakowaniu lub dokumentacji. Takie nieprawidłowości mogą skutkować niewłaściwą obsługą sprzętu.
1: Mówiła Agnieszka Kowalska z UOKiK. Inspektorzy radzą sprawdzać moc kuchenki, zużycie gazu i zgodność z gazowymi nabojami.
0: Prawda Antyradia.
1: Młodzi, nie seniorzy, najczęściej padają ofiarami cyberprzestępców. Tak wynika z badania chronipes.pl i Krajowego Rejestru Długów.
3: Młodzi Polacy częściej niż seniorzy przesyłali pieniądze oszustom podszywającym się pod instytucje publiczne. W badaniu stratę finansową zadeklarowano 17% osób w wieku 25-34 lata. To był najwyższy odsetek ze wszystkich grup wiekowych. Ekspert serwisu chroń.pesel.pl Bartłomiej Drost.
4: Młodzi użytkownicy często są pewni własnych cyfrowych umiejętności, ale to może osłabić ich czujność. Oszuści wykorzystują nie tylko luki w zabezpieczeniach, lecz także ludzkie odruchy, pośpiech, emocje i presję czasu.
3: Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 9:00. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody na dziś.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Do 24 stopni dziś w ciągu dnia na termometrach. Najcieplej będzie w Rzeszowie, Krakowie i w Katowicach. 22 stopnie w Trójmieście i w Olsztynie, 21 w Warszawie, 19 w Zielonej Górze, Szczecinie i w Koszalinie. W całej Polsce może padać deszcz, a przede wszystkim dotyczy to Śląskiego. Najmniejsze opady, może nawet niezbyt odczuwalne, będą dziś w Łodzi.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
7: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Despre Anos na wakacje w Antyradio.
1: 9:09 to wspaniała godzina, aby przedstawić trochę parafialnych ogłoszeń.
2: O tak, w Antyradio właśnie wystartowała nowa zabawa muzyczna, konkurs. Najlepsza domówka, najlepsza rockowa domówka z Antyradiem. No i do wygrania jest, słuchajcie, gra Hitster Rock, która rozkręci każdą rockową domówkę i fundusze do 1000 zł na jej organizację.
1: Więc dajemy wam.
2: Gracie w Hitstera, dostajecie jeszcze 1000 zł. Myślę, że tutaj kilka osób może być szczęśliwych. No i o co chodzi? Szczegóły i zgłoszenie na antyradio.pl.
1: My wam nie powiemy, o co chodzi, ale wchodźcie sobie na antyradio.pl i tam macie taką zakładkę radio i konkurs i tam znajdziecie wszystkie informacje.
2: Wczoraj nam się serwer prawie przegrał. No. Po prostu miliony Polaków tam weszły.
1: Fajna opcja. Nie dość, że zgarniecie tysiaka, to jeszcze będziecie mogli pograć sobie w bardzo, bardzo fajną grę Hitster Rock.
2: Ja mogę wam coś o niej opowiedzieć potem. Szczegóły i zgłoszenie na antyradio.pl. A tam jest podstrona naszej zabawy. Znajdziecie ją w zakładce Radio i Konkursy. Pocisk miłości.
1: Enjoy.
2: To o mnie.

0: Desperados na wakacje w Antyradio.
1: Przed wejściem na antenę Małgorzata wyznała mi, kocham pomidory.
2: No kocham pomidory, bardzo kocham pomidory. Co jest ciekawe, ja będąc w podstawówce lubiłam pomidory średnio i w liceum też za nimi nie przepadałam, a jako dorosła Małgorzata je kocham i uwielbiam.
1: Ja też lubię pomidory bardzo. Małgorzata też powiedziała mi, po tym jak wyznała miłość pomidorom, powiedziała, że taki jeden chłopak zrobił jej kiedyś taki sos na zimno, że zimne pomidorki, parmezan i do tego ciepły makaron.
2: Wiecie co, to jest ekstra, rzeczywiście, bo jak macie takie dobre pomidory, tylko one muszą być dobre, to nie takie gówniane pomidory, tylko takie, wiecie, letnie, pyszne i pachnące, to trzeba je sparzyć, zetrzeć na tarce, dodać dużo parmezanu, dodać oliwki, dodać czosnek i trochę wody z gotującego się makaronu, potem ten taki gorący makaron do środka jest takie wspaniałe.
1: No to pewnie jeszcze bazylkę dodajemy i oliwę z oliwki. No dobra, ale wracamy do...
2: Pomidorów.
1: W ogóle wiele osób popełnia błąd, gdzie odruchowo chowa warzywa do lodówki.
2: Teraz widzę słuchaczy Antaradia, połowę, którzy biegną do lodówki, tak, wyjmują, wiesz, pomidory.
1: W czoło się uderzają. I chodzi o to, że wyobraźcie sobie, że to, że myślimy, że świeżość zachowają w tej lodówce, to nie do końca jest tak, jak myślicie. Okazuje się, że przechowywanie pomidorów w lodówce to najczęstszy błąd. Pomidory wyjątkowo są wrażliwe na niską temperaturę. I jeżeli umieszczacie je w miejscu, gdzie jest temperatura 10 stopni Celsjusza, to natychmiast one zatrzymują produkcję etylenu. Aha. Pytacie się, o co chodzi? Otóż etylen to taki gaz, który w naturalny sposób odpowiada za dojrzewanie i rozwój smaku, wyobraźcie sobie. No i w efekcie te warzywa tracą swój wyjątkowy aromat i słodycz, a miąższ staje się taki mączysty.
2: Taki niedobry. Dobra, to gdzie przechowywać pomidory? Najlepiej w zacienionym miejscu, prawda? Tak. Bardzo mi się tutaj podoba ciemny kąt kuchni.
1: Jeżeli macie ciemny kąt kuchni,
2: to tam. A w szafce na przykład? W szafce można zobaczyć z ciemnym kątem kuchni.
1: Tutaj jeszcze napisał autor tekstu, że kategorycznie unikać umieszczenia pomidorów bezpośrednio przy oknie na grzejniku. Zastanawiam się, gdzie mam grzejnik. YouTube teraz. Panie Bono, poprosimy.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mark Knopfler.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio.
4: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł.

0: 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: zdobię saszetkę od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Sprzątanie za miliony w Gliwicach, bo szlachta nie pracuje, tylko robi przekręty. Wstrzymane cła na produkty z Kanady. Donald Trump zmienia zdanie. W tej prawdzie będzie też zakaz rozmawiania przez głośnik.
2: Prawda Antyradia.
3: Jest to 9:30. Grzegorz Kornacki. To jest na lewo, zrobić na prawo. Gliwice zamawiają usunięcie i unieszkodliwienie nielegalnego składowiska odpadów w Ligocie Zabrskiej. 1,5 tysiąca ton śmieci, w tym niebezpiecznych dla środowiska chemikaliów, zalega w hali od 8 lat. Teraz miasto dostało 99% dofinansowania do zrobienia tam porządku. Zapłaci Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Koszt sprzątania to 16,5 miliona złotych. Przetarg na wykonawcę ruszył.
2: Prawda Antyradia.
3: Do Chorzowa tymczasem wracają tramwaje. W sobotę wjadą na zamkniętą od ponad roku estakadę. Paweł Mielczarek.
4: Tramwaje będą poruszały się po jednym torze, a jednocześnie na obiekcie mostowym będzie mógł znajdować się tylko jeden skład. Takie zasady wynikają z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej i są niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia ruchu tramwajowego.
3: Samochody i piesi nadal nie mogą korzystać ze stakady.
2: Prawda Antyradia.
3: A propos samochodów, jak jechać, żeby dojechać do celu? Taki poradnik przygotowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Przede wszystkim trzeba odłożyć telefon. Każde sprawdzenie powiadomienia to oderwanie oczu od drogi. Telefon to główny rozpraszacz, ale nie jedyny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Szymon Piechowiak.
6: Rozproszeniem może być również zmęczenie albo zbyt angażująca rozmowa z pasażerami. Jeśli czujemy senność, spadek koncentracji albo po prostu potrzebujemy przerwy, lepiej zatrzymać się, odpocząć i dopiero potem kontynuować jazdę.
5: Jest jeszcze kwestia nawigacji, żeby ustawić ją zanim ruszymy w trasę, a nie w trakcie jazdy. Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: Stop. Donald Trump na 3 dni wstrzymał wejście w życie 50% ceł na import z Kanady. Taryfy miały zacząć obowiązywać od dziś. Jak stwierdził prezydent USA, jest szansa na porozumienie, między innymi w sprawie rurociągu, który utonął w politycznych ustaleniach.
2: Prawda Antyradia.
3: Zakaz puszczania muzyki przez głośnik i zakaz takich rozmów telefonicznych podwójnym uderzeniem. Niewychowanych ludzi wyrzuca od siebie sieć pubów Weatherspoon w Wielkiej Brytanii. Tabliczki informacyjne pojawią się w niemal 800 lokalach. Według badania YouGov 2/3 Brytyjczyków poparłoby wprowadzenie kary za używanie głośnika w miejscach publicznych. Od 19 do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Może padać w całej Polsce, to jednak nie powinny być za duże deszcze. Wieczorem sucho powinno być w Szczecinie, Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Rzeszowie. Będzie wtedy od 15 stopni w Olsztynie, przez 17 w Warszawie i 19 we Wrocławiu, do 21 w Katowicach.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Wracamy do waszych historii z sąsiadami.
2: Się dzieje.
1: W ogóle chciałem powiedzieć, że jeszcze zanim zaczynam o sąsiadach, przed moim nosem od 3 godzin jest krówka.
2: Ja widziałam ją, wiesz, że ja w ogóle myślałam, żeby ją zjeść, ale stwierdziłam, że tego nie zrobię i właśnie byłam bardzo ciekawa, czy ją zauważysz
1: jest
2: i czy się skusisz.
1: Jest opakowana, tak, w naszą antyradiową folijkę i ja ją dotknąłem w tym opakowaniu.
2: Ciągutka?
1: Tak. Więc ja ją już rozpakowałem, ona tu leży i na koniec wejścia ją wsadzę sobie do ust.
2: Ale najlepsze są ciągutki.
1: Pan Piotr napisał. Cześć, miałem kiedyś sąsiada, który mieszkał dokładnie pod moim mieszkaniem. Niezbyt przyjemny typ to był. Z wiecznie niezadowolonym wyrazem twarzy, a dodatkowo taki, który zawsze coś przeszkadzało. Nie wiem, czy ukochał sobie szczególnie mnie, czy nachodził też innych, ale w pamięci utkwiła mi szczególnie jedna historia, gdy któregoś dnia postanowił poskarżyć się na ciągłe nocne hałasy. Tym razem przeszkadzało mu, że w nocy lejemy godzinami wodę do wanny i zażądał, żebyśmy kąpali się wcześniej. Jedyny problem polegał na tym, że nie mieliśmy wanny. Nie wiem, czy uwierzył na słowo, ale już nigdy więcej nie przychodził do mnie z tą sprawą. No tak.
2: No to posłuchajcie telefonu jeszcze. 321-321-600.
3: Cześć, Antyradio. Ja miałam kiedyś taką sąsiadkę, która nasłała na mnie policję. Było gdzieś koło 23 z minutami. Zadzwonił do domofon i przyszła do mnie policja i powiedziała, że bardzo głośno się zachowuje. Panowie weszli do mieszkania, byłem sam. Nic się nie działo. Się okazało, że pani później miała do mnie pretensje, że podobno bardzo głośno rozmawiam przez telefon i robię to specjalnie przy ścianie dzielącą nasze mieszkania, żebym jej zakłócał spokój.
1: Że ja wiem, ja
2: mam wrażenie, że na pewnym etapie życia my wszyscy mieliśmy tych samych sąsiadów.
1: To prawda. Wszyscy mieszkaliśmy obok siebie. Uwaga, wkładam sobie krówkę do ust. Dziękuję.
2: Ale ty powiedz coś teraz z pełnymi ustami.
1: No, co?
2: Zazdroszczę trochę.

0: Desperados na wakacje w Antyradio.
1: 11 minut zostało do godziny 10.
2: Tak, i my się z wami żegnamy. Robimy takie kolegium na temat waszych maili i telefonów w sprawie naszego wspaniałego konkursu. Rozdamy wam artefakty Antyradia. I żegnamy się z wami, ale uwaga, dobra informacja. Słyszymy się jutro, tak punkt 7.
1: Tak jest. Ja już nie mam nic do dodania w takim razie.
2: Tak, ja chciałem powiedzieć, że 13 sekund przed wejściem na antenę połknąłem tą krówkę.
1: Dopiero? Czyli do zębów się przykleiła.
2: Bardzo ciągutka, bardzo ciągutka. Do usłyszenia. Ciao, pa!
0: Desperados na wakacje w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysł i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
0: Telewizor Haier. 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Mega,
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Szkołę ogarnia

gratis. Limit dzienny 30 produktów. Maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
3: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
4: Miau.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Poluzowane śruby w aucie prezydent miasta. Policja bada sprawę. Puma, prawdziwa puma przyłapana w lesie w Polsce. Tym razem jest dowód. Nie żyje Frank Beard, muzyk ZZ Top.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest dokładnie 10:00. Grzegorz Kornacki. Za daleko mogły pójść polityczne emocje w Gdyni. Policja wyjaśnia sprawę poluzowania śrub w tylnych kołach samochodu prezydent miasta. Podczas niedzielnej jazdy auto Aleksandry Kosiorek zgubiło koło. Jej samej tam nie było, jechał jej mąż z trójką dzieci.
1: Prawda Antyradia.
0: Ewakuacja 700 osób. Służby wywiozły Hiszpanów mieszkających przy granicy z Portugalią. W miejscowości Las Hurdes płoną lasy.
1: Prawda Antyradia.
0: U nas w lesie uważaj na pumę. Tym razem to nie jest wakacyjna opowieść z mchu i paproci. Nadleśnictwo Świdnica wrzuciło do sieci zdjęcie z fotopułapki, a na nim puma, jak byk. Leśnicy apelują o ostrożność.
1: Prawda Antyradia.
0: Kawa zimna, snu za mało i jeszcze ten stres. Młodzi rodzice opisują życie po porodzie. Pytało to prezent marzeń. Wiktoria Pieńkosz.
2: Aż 45% respondentek przyznało, że w sytuacjach skrajnego wycieńczenia młodzi rodzice negocjowali, kto z nich jest bardziej zmęczony, a u kolejnych 32% nerwy brały górę.
0: Młodzi rodzice nie chcą dobrych rad. Wsparciem dla nich mają być gotowe posiłki i ekspres do kawy.
1: Prawda Antyradia.
0: Sport dla wszystkich. Najlepsi lekkoatleci świata wystąpią w sobotę na rynku w Katowicach.
3: Skok w dal, skok wzwyż oraz pchnięcie kulą. Takie konkurencje będzie można zobaczyć. Na katowickim rynku ruszyły właśnie przygotowania. Powstaje widownia oraz specjalne boiska. Miasto Michał Mendala.
4: Odpowiednia nawierzchnia z amortyzacją, tak aby nie były to nawierzchnie kontuzjogenne dla sportowców, ale też i aby te ciężkie kule, które będą pchane, no nie uszkodziły nam płyty rynku, więc za to wszystko organizatorzy odpowiadają i odpowiednio przygotowują i zabezpieczają.
3: To wydarzenie będzie wstępem do Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej, który dzień później, w niedzielę, odbędzie się na Stadionie Śląskim. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie żyje Frank Beard, perkusista ZZ Top. Współtwórca Gimme All Your Loving zmarł w swoim ranczu w Richmond w Teksasie. Miał 77 lat. Na zegarach mamy teraz dokładnie 2 minuty. Po godzinie 10:00 to była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś w ciągu dnia i nocą. Do 24 stopni dziś w ciągu dnia, do tego opady deszczu możliwe w całej Polsce. Nocą padać może jeszcze w Koszalinie, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie. I nocą będzie od 10 stopni w Szczecinie, przez 12 w Poznaniu, 14 w Warszawie czy we Wrocławiu, maksymalnie do 16 w Rzeszowie.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: No, lubię tę końcówkę. Kto był na Gansach 4-6 czerwca z Antyradiem? A? Ręka do góry. Dziękuję, zaczynamy. Środa, 19 sierpnia, 11 minut po 10, Paweł Chowaniec. Witam i zapraszam na letni ostry dyżur. Dzisiaj dzień fotografii, orangutanów i inne tego typu historie. Pan Wojciech podrzuca a propos urodzin. W 1945 roku Ian Gillan, brytyjski wokalista, członek zespołu Deep Purple, się urodził, a w 1951 John Deacon, brytyjski basista, członek zespołu Queen, a w 1961 Zbigniew Krzywański z Republiki Mizopery, kompozytor, gitarzysta. Wszystkiego najpiękniejszego. No to co, ruszymy w myśl zasady anty, bo wakacje trwają, tak? A dziś w myśl zasady anty, dzisiaj o pracy trochę będzie, która może przenosić złote góry i złoto dosłownie, oraz o wartości pracownika i decyduje wyobraźnia, a nie pozorna pracowitość. Przykład będzie z życia. Chowany, zapraszam. No to jedziemy.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Awanduło te papryczki, The Afghan Mix, My Love, również nam się pojawi. I The Offspring, taka czołóweczka. Nie na zderzenie, nie do grania, do podgłośnienia, jak najbardziej. I

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Trwa sobie letni ostry dyżur w Antyradiu, a w myśl zasady anty o pracy opowiem teraz pewną historyjkę. Ja kiedyś ją opowiadałem, ale warta jest przypomnienia, że o wartości pracownika decyduje wyobraźnia, innowacje, a nie tylko taka pozorna pracowitość. Otóż to było dawno temu. Henry Ford wynajął kiedyś eksperta, już wtedy byli eksperci w dziedzinie wydajności pracy, żeby ocenił firmę i pracowników. No i łaził, obserwował. Po paru tygodniach wrócił do Henry'ego Forda ten ekspert i ta ocena była nadzwyczaj pochlebna, z wyjątkiem jednego słabego punktu. Otóż ekspert naskarżył: tamten człowiek w hali, kiedy przechodzę przez gabinet, widzę, jak leży on wyciągnięty z nogami na biurku i zażywa drzemki. On marnuje pańskie pieniądze, panie Ford. Ten ekspert tak skarżył. No to Ford się zdenerwował, bo wiadomo, sprawa jest. Poleciał, zobaczył. Ach, ten człowiek, odpowiedział Ford. On kiedyś wpadł na pomysł, dzięki któremu zaoszczędziliśmy miliony dolarów, a jego nogi znajdowały się wtedy dokładnie w tym samym miejscu, co teraz.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura, and you are listening to Antyradio.

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

masz gratis. Limit dzienny 30 produktów. Maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Po reklamie. Antyradio.

Dobrze sobie przypomnieć Disappear i In Excess. W 2027 roku System of a Down zagra trasę koncertową po Australii i Nowej Zelandii w towarzystwie Faith No More. Daleko, ale wiadomość piękna. Aha, Lonely Day teraz.

0: listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co
4: mega,
5: ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo z Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
8: Antyradio.

0: zatrzymany ruch kolejowy na trasie do Zakopanego. Po śmiertelnym potrąceniu rowerzysty nadjeżdżają podwyżki na autostradzie A2. W tej prawdzie także Winobranie w Zielonej Górze.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 11:00. Magdalena Mleczko, zapraszam. Pociągi nie jeżdżą do Zakopanego. Ruch jest wstrzymany po potrąceniu rowerzysty na przejeździe w Rabie Wyżnej. 66-latek zginął na miejscu. Pociągiem ze Świnoujścia do Zakopanego jechało ponad 300 pasażerów.
1: Prawda Antyradia.
0: Podwyżki na autostradzie A2. Od września zdrożeje przejazd koncesyjnym odcinkiem Nowy Tomyśl-Konin.
2: Kierowcy, którzy nie korzystają z wideotollingu, zapłacą na bramkach więcej. W zależności od kategorii pojazdu stawki wzrosną od złotówki do nawet 10 zł. Jak ocenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to może mieć negatywne skutki, mówi Szymon Piechowiak.
3: Zwracamy uwagę, że wyższe koszty przejazdu mogą skłaniać część kierowców do omijania autostrady. W praktyce oznacza to większy ruch na drogach alternatywnych, dodatkowe uciążliwości dla mieszkańców i potencjalnie niższy poziom bezpieczeństwa.
2: Jednocześnie GDDKiA rozkłada ręce i mówi, że nie może wpływać na decyzję koncesjonariusza, który zarządza trasą i który zgodnie z umową ma prawo do zmiany stawek. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Buduje się kolejny odcinek autostrady dla rowerów w Świętochłowicach. To będzie następny fragment Welostrady, która połączy Gliwice i Katowice. Przy okazji przebudowany zostanie też odcinek ulicy Wojska Polskiego od Ronda przy ulicy Ceramicznej i Zielonej do granicy z Rudą Śląską.
4: Łącznie z sieciami podziemnymi, czyli sieciami wodnymi, kanalizacyjnymi, deszczowymi i całą nową geometrią drogi, więc bardzo cieszymy się, że realizując z jednej strony ten ważny projekt metropolitalny, czyli Welostradę, jednocześnie poprawiamy tą infrastrukturę, która służy innym uczestnikom ruchu.
0: Mówił wiceprezydent Świętochłowic Sławomir Pośpiech. Wszystko ma być gotowe do końca roku. Miasto dostało na ten cel 4,5 miliona złotych dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Prawda Antyradia.
0: Zielona Góra szykuje się na winobranie. Święto muzyki, wina i tradycji i kultury ruszy 4 września. Oficjalne obchody winobrania odbywają się w Zielonej Górze od 180 lat. 11:02. To była Prawda Antyradia.
5: Pełna Kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Będzie drugi sezon serialu To, witajcie w Derry. HBO nie rezygnuje z historii strasznego klauna Pennywise'a i tym razem przeniesie nas do czasu wielkiego kryzysu w 1935 roku. Klimat kombinatorski z próbami przetrwania ciężkich czasów. Prace już ruszyły, daty premiery na razie nie ma. Niespodzianka dla fanów The Cranberries. Zespół odnalazł nagranie z koncertu z 1994 roku. To jest 15 utworów z występu w londyńskim klubie Astoria 2. Premiera 4 września. Toxicity, System of a Down to najlepiej sprzedający się album z muzyką gitarową i okoliczną w Polsce w ostatnich dniach. Chodzi o wszystkie fizyczne nośniki, nie tylko o winyle. Na drugim miejscu The Rolling Stones i ich Foreign Tongues. Trzecie miejsce Gorillaz, Demon Days. Na czwartym The Dark Side of the Moon, a numer 5 to Nirvana i Nevermind.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Czy Państwu się przyjemnie dzisiaj oddycha?
6: No,
0: tak
6: bardzo.
0: Całą piersią można, prawda? Bo nie ma takich w końcu upałów. Deszcze mogą dzisiaj do nas wrócić i padać może w całej Polsce. I przede wszystkim dotyczy to Śląskiego, a te najmniejsze opady, takie jakby, no, wiesz, ksiądz z kropidłem w kościele, tak? To w Łodzi podobno. A na termometrach dzisiaj od 19 do 24 stopni w całym kraju.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: No, to jedna z naszych nowości, Emily Wolf i Power. Mocy i szczęścia Państwu życzę. Zaczynamy kolejną godzinę. Letni ostry dyżur trwa. Dzisiaj pojawiła się bardzo smutna informacja. Frank Beard, wieloletni perkusista z ZZ Top, zmarł w wieku 77 lat. Mówiliśmy o tym w Prawdzie Antyradia. No, ale już wiadomo, że zespół podjął decyzję dotyczącą dalszych losów trwającej trasy koncertowej i będzie ta trasa kontynuowana. No to gramy. Chowany, zapraszam.

0: wieczór w Antyradiu.
1: No, w myśl zasady anty trochę dzisiaj o pracy opowiadam, ale same przyjemności. A to ktoś miał do góry nogi na stole i zarobił dla pracodawcy miliony, a to tutaj historia z Belgii. Państwo słyszeli, ale warto przypomnieć, a ci, którzy nie słyszeli, warto przypomnieć, złota praca. A miała być zwykła wakacyjna praca na budowie, no ale zamieniła się w odkrycie, o którym słyszał cały świat. 18-letni Kobe pomagał przy układaniu nowej kanalizacji na terenie dawnego browaru w Dendermonde wraz z kolegami, no i natrafił na coś, co początkowo wziął za zwyczajne monety. Potem kopał, wyłoniła się złota sztabka jedna, druga, trzecia. Okazało się, że w zamurowanej części piwnicy był skarb szacowany na 9 milionów euro złocie. Wall Street Journal, powołując się na miejscową policję, podał, że ekipa liczyła 8 osób, ale po odkryciu oczywiście robotnicy zachowali się tak, jak wymaga sytuacja. W porządku się zachowali. Powiadomili policję, organizację społeczną odpowiedzialną za przebudowę obiektu. Złoto zostało wykopane, wydobyte, przeliczone, przewiezione do ostrzeżonego miejsca w Brukseli i... No i teraz jest kwestia podziału fortuny. No, zanim ktokolwiek będzie mówić o podziale, prokuratura musi odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, skąd pochodzi to złoto. Ale robotnicy zachowali się całkiem przyzwoicie, jednak gładząc brodę, uśmiechając się do siebie, mogą myśleć, a znaleźne będzie...
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio, najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania stać na więcej. Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więc

0: smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

POD Alive. Jak się ma takie sztabki, to frunąć można. Opowiadałem o złotych sztabkach, to teraz podrzucę kawałek o forsie. Złote nuty, złote dźwięki. Państwo nie wierzą? Dowód za chwilę.

0: Ach, TSA. A my mamy trochę zgryzoty na stacjach paliw, co z cenami ropy. To Magda sprawdzi, dokładnie za 7 minut o 12 w prawdzie.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja.

0: hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: 12 osób rannych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do Polski. Ceny ropy rosną, ciut drożej dziś także na stacjach. W tej prawdzie też Puma jakby, która budzi niepokój.
1: Prawda Antyradia.
2: Jest punktualnie 12, Magdalena Mleczko.
0: Zapraszam. 12 kolejnych osób wróci dziś do Polski z Węgier. Chodzi o poszkodowanych w wypadku autokaru, który rozbił się na autostradzie w nocy z soboty na niedzielę. Pacjenci przylecą dwoma samolotami LPR-u i przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych.
1: Prawda Antyradia.
0: Ceny ropy na światowych rynkach rosną, bo nie widać szans na rozwiązanie konfliktu USA-Iran.
1: Prawda Antyradia.
0: I w związku z tym dziś droższe także paliwo na naszych stacjach. Litr 95 kosztuje maksymalnie 6,46 zł, a oleju napędowego 7,47.
1: Prawda Antyradia.
0: Tramwaje wracają na zamkniętą estakadę w Chorzowie. W sobotę znowu zaczną po niej kursować. To oznacza powrót tramwajów na jedną z kluczowych linii Katowice-Bytom przez centrum Chorzowa.
3: Przerwa trwała ponad rok. Chorzowska estakada została zamknięta przez fatalny stan techniczny. Ekspertyza, która została wówczas przeprowadzona, wykazała, że może dojść do jej zawalenia albo awarii. Dlatego wykonane zostały różne prace naprawcze. W ostatnim czasie dotyczyły one torowiska. Miasto Paweł Mielczarek.
4: Roboty polegały na uszczelnieniu torowiska, co ma zapobiec przedostawaniu się wody i dalszemu uszkadzaniu konstrukcji obiektu.
3: Tramwaje wrócą na estakadę w sobotę, ale z ograniczeniami. Będą kursować wahadłowo. Dla samochodów obiekt pozostaje zamknięty. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Puma poszukiwana. Zwierzę było widziane w lasach w okolicach Michałowej i Zagórza Śląskiego. Jest nawet zdjęcie z fotopłapki, a na nim puma jak byk, ale bez konkretnej lokalizacji. Jest natomiast konkretny strach wśród mieszkańców.
5: Wśród ludzi nastąpił, powiedzmy, taki pewien strach.
6: Co to dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopłapkę.
0: Nadleśnictwo Świdnica powiadomiło samorządy, dziś spotkania sztabów kryzysowych, a leśnicy apelują do mieszkańców o ostrożność, zwłaszcza podczas wycieczek po lesie. 2 minuty po godzinie 12 to była Prawda Antyradia.
7: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Chyba leje, co?
0: Ale na pewno nie w Katowicach, być może w innych częściach kraju, tak, jest to dzisiaj możliwe, te opady deszczu, ale one nie będą takie jakieś bardzo intensywne, bo też grzmieć dzisiaj w Polsce nie będzie, ale taki przyjemny chłodek za to nastał. Ja myślę, że stęskniliśmy się za tym chłodem. Do 24 stopni dziś w ciągu dnia, takie są temperatury możliwe w całej Polsce, nocą od 10 do 16.
7: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Brian May, Daniel Pemberton, The Darkness, The Legend of Eternia. Utwór pochodzi, to nasza nowość, utwór pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu He-Man, Master of the Universe, który opowiada o losach bohatera kolejnych. Puma poszukiwana, jak Magda mówiła, zwierzę było widziane w lasach w okolicach Michałowej i Zagórza Śląskiego. Nie ma tam heheszek, no ale jest jak jest. Zdjęcie pyknięte zostało, tak sobie pomyślałem, może to tak jakoś na dzień fotografii, bo właśnie dzisiaj jest Światowy Dzień Fotografii. No nic, wszystkiego dobrego życzę, ruszamy nie w las, ale w dobrą grę, o niej za moment opowiem.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Rozkręcamy rakową domówkę z Antyradiem. Proszę opisać swój pomysł na najlepszą domówkę i wygrać do 1000 zł na organizację właśnie tej imprezy oraz grę muzyczną History Rock. Proszę się bawić przy największych rockowych hitach. Trzeba tylko przyporządkować te hiciory do konkretnych dat. No, fajna zabawa. Szczegóły oczywiście w regulaminie na naszej stronie. Zerknijcie na antyradio.pl, radio konkursy, najlepsza rockowa domówka z Antyradiem. Tam jest taki formularz, należy opisać swój pomysł na najlepszą domówkę, swoje dane, regulamin i tak dalej, i tak dalej. Szczegóły na antyradio.pl, radio konkursy, najlepsza rockowa domówka z Antyradiem.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?
5: Rura

0: Zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich

0: smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio.

I tak można sobie zapętlić The Swingers z Golden Brown z 1981 roku. No ale czas sobie płynie, a propos czasu robimy taką pętlę do 1965. Klasyk!

0: Państwo tego nie widzą, a my tutaj z Konradem Czubajem, z tymi,
1: zapalniczkami.
0: Miałem powiedzieć zapalniczkami.
1: Dzisiaj to się telefony uruchamia, to już gadaliśmy o tym. Koleżanka, redaktorka Mleczko, strasznie głośno muzyki słucha, albo tak. Twojego głosu.
0: No, nie, muzyki, to jest, wiesz, po prostu są kobiety pistolety, no i to nie. Jest
1: ona chce, żeby jej szyszynka po prostu słyszała dobrze, czy tam, nie wiem, śledziona.
0: I Państwo usłyszą Magdę dokładnie za 7 minut, bo wtedy 13 i wtedy prawda antyradia, a potem oczywiście Rokomotywa, Konrad Czubaj, Rokomotywa latem. Ja się żegnam, dobrego dnia, Paweł Chowaniec, do usłyszenia.
2: Hi, I'm Roger Glover.
3: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania stać na więcej, bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa.

0: Po oprocentowaniu kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to: a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
4: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa.

www.dinamediaexpert.pl. Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: kolejki do urzędów po wycieku medycznych danych. Podpowiadamy, PESEL można zastrzec bez wychodzenia z domu. Co piąty dorosły Polak szuka dodatkowej roboty w wakacje.
1: Prawda. Antyradia.
2: Minęła 13. Magda Mleczko.
0: Zapraszam. Gigantyczne kolejki do urzędu. Wszyscy ruszyli po jedno, żeby zastrzec PESEL. To potem jak z platformy medycznej MyDoktor wyciekły dane 19 milionów Polaków.
3: I po prostu z obawy przyszłam, czy po prostu mogą wejść na moje konto.
4: Ze względu na informację dotyczącą wycieku danych osobowych. Właściwie na zabezpieczenie się przed ewentualnością na przykład wzięcia kredytu.
0: Mówili ci, którzy stanęli w kolejce w urzędzie w Lublinie. Urzędy pełną parą pracują także w Warszawie. Dziś i jutro czynne są dłużej, do 18. Ale tej sprawy nie trzeba załatwiać osobiście. Numer PESEL zastrzec można także w aplikacji mObywatel.
1: Prawda Antyradia.
0: Mazowsze kolejkowym liderem, to w tym województwie było najwięcej pasażerów w drugim kwartale tego roku. Prawie 35 milionów, o 16% więcej niż przed rokiem. Urząd Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
5: Na drugim miejscu było województwo pomorskie, gdzie z usług kolei skorzystało ponad 22 miliony osób. Na trzecim miejscu znalazła się Wielkopolska, w której z kolei skorzystało niemal 11 milionów pasażerów.
0: Najmniej pasażerów było w województwie podlaskim.
1: Prawda Antyradia.
0: Praca sezonowa też trochę jak kolej dla wszystkich, a nie tylko dla uczniów i studentów, choć to oni najczęściej deklarowali wakacyjne dorabianie. Ale coraz częściej to też ludzie, dla których to drugi etat.
6: Co piąty dorosły Polak szuka dodatkowej pracy, a prawie połowa z nich robi to, bo nie domyka domowego budżetu.
0: Wyjaśnił Tomasz Wykowski z Faktorial.
1: Prawda Antyradia.
0: Ci, co do roboty iść nie muszą, mogą wyjechać. No i tak właśnie robią. Rośnie fenomen Madery wśród Polaków.
7: Liczba klientów Sky wybierających Maderę wzrosła w 2026 roku o prawie 10% rok do roku. To miejsce przyciąga przede wszystkim osoby podróżujące we dwoje, które stawiają z jednej strony na spokojny wypoczynek, a z drugiej na aktywne odkrywanie wyspy i bliskość natury.
0: Mówiła Karolina Białas z Sky.pl. 3 minuty po 13. To była prawda Antyradia. Nie wiem jak ciebie, ale mnie dręczy pytanie, czy upały jeszcze do nas wrócą, albo co gorsza nawałnice, oby to drugie do nas nie wróciło.
2: Wiesz co, trochę mnie dręczy.
0: No więc odpowiadamy Państwu dziś w Polsce bez upałów. Temperatura maksymalna od 19 do 20 stopni na Pomorzu, przez 21 stopni w centrum, do 24 na Podkarpaciu. Od jutra cieplej, ale nadal bez upałów.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Bywa w Antyradiu.
1: Jak najbardziej. 12 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry i zapraszam bardzo serdecznie. Ja się lokomotywą wożę nie tylko w pracy, ale także na co dzień dużo jeżdżę pociągami i mam taką obserwację, że spora część młodzieży, znaczy takich dzieciaków bardziej tam, nie wiem, 11, 12, 13 lat, nagrywają pociągi na peronach. Wystawiają takie statywy, montują telefony i nagrywają. Ja nie wiem, o co chodzi. Czy to jest jakiś trend, czy może państwo mi wytłumaczą. A może to jakaś działalność wywiadowcza. Jeśli państwo coś wiedzą na ten temat, proszę napisać konrad@antyradio.pl. Zresztą w każdej sprawie zapraszam bardzo serdecznie. Raz jeszcze, a teraz taki numer, że no intra nie mogę zagadać. No to po prostu gram.

0: tak, proszę Państwa, już wiem wszystko na temat tej pasji do pociągów. Ale tym zajmę się później, ponieważ przed chwilą T-Rex, ja zawsze jak gra grupa T-Rex, to raczę Państwa jakimiś ciekawostkami paleontologicznymi, no bo jestem fanem dinozaurów, a na pewno kiedyś byłem ogromnym. Czy się Państwo zastanawiali, dlaczego T-Rexy, tyranozaury, miały takie krótkie rączki? Jakaś koncepcja? Jest, proszę Państwa, koncepcja. Ona została opublikowana kilka lat temu na łamach polskiego czasopisma naukowego. Eksperci twierdzą, że taka budowa łap umożliwiała stworzeniom bezpieczne jedzenie w grupie, bo w szale konsumpcji ryzyko odgryzienia przyjacielowi ręki zostało znacznie ograniczone. Naprawdę jest taka koncepcja. No, zawsze mogły trzymać za sobą, tak? No, ale chyba trudno tyranozaura namówić do tego. Weź kolego, może dalej te łapki trochę, bo ci odgryza. No, bardzo ciekawe. A jeśli chodzi o te pociągi, to ja się tym zajmę jeszcze w tej godzinie.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to NT Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
6: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.

0: Standardem militarnym za jedyne 1999 aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Nie no, biec nie ma potrzeby, jedziemy lokomotywą antyradia, proszę Państwa, ale się listy posypały w sprawie tej pasji kolejarskiej. To są Mikole. Miłośnicy kolei, napisał pan Adam. Sam się w to bawię od circa 2006 roku, najpierw z aparatem, teraz z kamerą, napisał pan Michał. A pani Aleksandra, mój syn 14-letni interesuje się pociągami, a konkretnie lokomotywami i spędza mnóstwo czasu na różnych dworcach. To pasja. Tutaj jeszcze mamy kolejną wiadomość. Dziś każdy ma aparat, kamerę w kieszeni, to i takich ludzi częściej widać. Dodatkowo łatwo też takie materiały opublikować w internecie dla innych zainteresowanych. Sam jestem miłośnikiem komunikacji miejskiej i fotografuję autobusy, tramwaje, trolejbusy, napisał pan Konrad. Jeszcze jedna wiadomość od pani Marty. To chyba jest bardzo fajna zajawka młodych ludzi. Dużo jeżdżę pociągami, zawsze ich spotykam. Niektórzy znają na pamięć rozkład jazdy, potrafią opowiadać całe historie o lokomotywach, wagonach, nagrywają i potem te filmiki wrzucają na YouTube. Tak, mi też ta pasja bardzo się podoba. Fajna, analogowa, wychodzi się na zewnątrz, a nie jakiś tam przykuty do komputera. Poza tym też pozytywy są takie, że jak, nie wiem, zdmuchnie rozkład jazdy, internet wysiądzie, to się podejdzie do takiego młodego człowieka, zapyta o rozkład jazdy, on wszystko będzie wiedział, wszystko. A w ogóle to jest ulubiony program Nikoli. Lokomotywa.

nowy album YouTube ma pojawić się tej jesieni i trochę kazali na siebie czekać w tej materii. A to już Wizard na antenie Antyradia. Jeszcze przed godziną 14, do której zostało 9,5 minuty. Wkrótce Prawda Antyradia, później prognoza pogody.

0: Fighters, and you are listening to Anti Radio.
1: Гвязды рока в Анти Радио. Анти Радио. Найлепший рок на свете. Аутопромоция. Не ханьби. Ну далее, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Przyjdź.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, o czym myślisz?
4: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: Szykują się podatkowe zmiany. Skorzystać ma ponad 3 miliony Polaków. Budują tunel i pozmieniali ruch. Te atrakcje dla kierowców w Łodzi, a w tej prawdzie także Wajda na nowo.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła 14. Magda Mleczko.
0: Zapraszam. Podatkowe zmiany zapowiada premier. Osoby, które zarabiają między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą stawkę 24%. Podniesiony zostanie także drugi próg podatkowy. Ze 120 do 130 tysięcy złotych, wyjaśnia Donald Tusk.
3: Mówimy o tej rozwijającej się klasie średniej i to na jej barkach dzisiaj spoczywa w dużym stopniu finansowanie bezpieczeństwa państwa, etc. Dlatego chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie ulgę.
0: Na zmianach skorzystać ma 3,5 miliona osób, o ile prezydent zmian nie zawetuje.
1: Prawda Antyradia.
0: Sam sobie szefem, księgowym i prawnikiem, 98% mikroprzedsiębiorców dostrzega plusy pracy na swoim. Cenią sobie swobodę, brak szefa i pełną dyspozycyjność, ale są też minusy. Właściciele firm wskazali, że prowadzenie biznesu utrudniają wysokie podatki i składki, a także ciągle zmieniające się przepisy. Prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.
4: Dla 42% badanych niejasne i często zmieniające się przepisy są jednym z czynników utrudniających prowadzenie firmy w Polsce. Dla co czwartego badanego konieczność posiadania kompetencji z wielu dziedzin, w tym ze znajomości przepisów, to także utrudnienia w budowaniu biznesu.
0: Według barometru prawa Grant Thornton w 2005 roku uchwalono w Polsce ponad 12 tysięcy stron nowego prawa.
1: Prawda Antyradia.
0: 2 lata utrudnień czekają kierowców w Łodzi. Powód to praca związana z budową tunelu kolei dużych prędkości. Zmieniła się organizacja na trasie WZ tuż przy Atlas Arenie. Tam trzeba korzystać z tymczasowej jezdni.
1: Prawda Antyradia.
0: W Suwałkach, mieście, w którym urodził się Andrzej Wajda, od jutra festiwal poświęcony jego twórczości. Przez 4 dni widzowie będą mogli spotkać się z gwiazdami polskiego kina, obejrzeć także filmy reżysera na dużym ekranie. 2 minuty po 14:00 to była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
0: No dobra, to
2: a co tam w pogodzie? No
0: pytasz
2: właśnie.
0: Mnie, gdzie dziś najchłodniej, ja ci odpowiadam.
2: Gdzie? Najchłodniej dzisiaj. Pod klimatyzatorem.
0: To też, moi drodzy.
2: Ja już nie chcę, ja się tak przewiałem przez to. Nie.
0: Tak, tak, i można katarku dostać, więc no. proszę nie szaleć. Gorzów Wielkopolski, tam około 18 stopni. Jeśli państwo chcą się ogrzać, to zapraszamy do Katowic, Krakowa albo Rzeszowa. Tam 24 stopnie, ale od jutra cieplej ma być wszędzie.
2: No dobra.
5: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 14. Konrad Czubaj, zapraszam na drugą godzinę Lokomotywy we środę. Bankowość elektroniczna, płata, różne figle, cyferki się pojawiają, cyferki znikają. No tak to jest z tymi pieniędzmi, proszę Państwa. Miraże i tyle. Pewien dziennikarz odkrył, że przechodząc z jednego banku do drugiego, jego limit dziennych transakcji kartą, jak i wypłat gotówki wynosi 1 000 000 000 zł. No, będąc precyzyjnym, bez złotówki. Nowy bank potwierdził, że ta wartość 1 000 000 000 zł była technicznym ustawieniem stosowanym w przypadku klientów, którzy wcześniej korzystali ze środków bez dziennego limitu transakcyjnego, no więc dla klienta nie zwiększało to jego możliwości finansowych, acz szkoda. No dobrze, lecimy dalej, proszę Państwa. Mi cyferki wskazują, a w zasadzie literki, że to Red Hot Chili Peppers na antenie Antyradia Other Side.

0: pięknie, uroczo, Fleetwood Mac na antenie Antyradia. No, ta godzina lokomotywy pod znakiem dużych liczb, proszę Państwa. Przy okazji mężczyzna, o którym mówiłem, miał limit 10 miliardów złotych na koncie, a nie miliardy, 10 miliardów. Bez złotóweczki. A teraz będziemy drążyć. Japonia chce uruchomić wydobycie pierwiastków ziem rzadkich z dna oceanu w pobliżu wyspy Minami-Torishima. Podmorskie osady na głębokości około 6 km mogą kryć ponad 16 milionów ton surowców ważnych dla elektroniki, motoryzacji i przemysłu obronnego. No, jak nic, znajdą sypialnię Godzilli.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio

0: taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł.

0: Hej, musisz się tak na nie gapić.
1: No oderwać wzroku nie mogę.
0: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
1: Ale są takie atrakcyjne.
2: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: kartofle tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

No to w zasadzie już taki numer stadionowy, bym powiedział, często grany na obiektach sportowych. The White Stripes, Seven Nation Army w Antyradiu oczywiście. A która to dekada? Przed 2000 czy po 2000? Wykonawca solowy czy zespół? Jeśli lubicie takie kwizy muzyczne, to zachęcam do zainteresowania się nową zabawą Antyradia, w której można wygrać grę Hitster, nie Hipster, tylko Hitster, oraz dofinansowanie domówki. Tak, to Antyradio robi takie rzeczy. Zabawa nazywa się Najlepsza rokowa domówka z Antyradiem. Trzeba wpierw opisać swój pomysł na najlepszą domówkę. W tym celu zapraszam na antyradio.pl, zakładka radio, a później konkursy. No i przypomnę, że do wygrania jest gra muzyczna Hitster Rock oraz do 1000 zł na domówkę. Starczy na dużo paluszków i soku pomarańczowego.

0: się zastanawiam, ci wszyscy artyści, którzy zowią się Jung, czy tam Young, czy oni jak będą mieli trochę więcej lat, czy będą old, na przykład Old Blood, albo nie wiem, Old Losia, ale to akurat nie ta stacja. To jest Antyradio, proszę Państwa, 6,5 minuty do 15, zaraz prawda Antyradia.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Bill Lavallo, a.k.a. BV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
0: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: akcja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 000 zł z

0: sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Wpadł Ukrainiec podejrzany o wysadzenie Nord Stream. Kolejna grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróciła już do kraju. Tramwaje znów pojadą chorzowską estakadą. Zmiany od soboty.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream zatrzymany w chorwackiej Puli. Wpadł na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyr Rzet jest wyszkolonym nurkiem. Miał spowodować eksplozję i zniszczenie infrastruktury. Rok temu został zatrzymany w Polsce. Sąd odrzucił wtedy niemiecki wniosek ekstradycyjny i Ukrainiec wyszedł na wolność.
2: Prawda Antyradia.
3: Samolot z kolejną grupą poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wylądował pod Rzeszowem. Dziś do Polski ma wrócić łącznie 12 osób. Ich stan był wystarczająco dobry do lotniczego transportu, jednak wszyscy wymagają dalszej hospitalizacji w Polsce. Do samego wypadku doszło w niedzielę w nocy. Zginęło 12 osób.
2: Prawda Antyradia.
3: Tramwaje wracają na zamkniętą estakadę w Chorzowie. W sobotę znów zaczną po niej kursować.
4: Przerwa trwała ponad rok. Chorzowska estakada została zamknięta przez fatalny stan techniczny. Ekspertyza, która została wówczas przeprowadzona, wykazała, że może dojść do jej zawalenia albo awarii. Dlatego wykonane zostały różne prace naprawcze. W ostatnim czasie dotyczyły one torowiska. Miasto Paweł Mielczarek.
5: Roboty polegały na uszczelnieniu torowiska, co ma zapobiec przedostawaniu się wody i dalszemu uszkadzaniu konstrukcji obiektu.
4: Tramwaje wrócą na estakadę w sobotę, ale z ograniczeniami. Będą kursować wahadłowo. Dla samochodów obiekt pozostaje zamknięty. Paulina Kozioł, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: Może by tak gdzieś wyskoczyć po wakacjach? Jesienią Polacy planują city breaki, często w kraju.
6: Liczba rezerwacji w miastach w porównaniu z zeszłym rokiem jest niższa o 6%, ale są miasta, którym urosło. W Łodzi wzrost jest dwukrotny, w Gdyni rezerwacji jest więcej o 80%. I coraz częściej nie chodzi o samo zwiedzanie. Travelist.pl Eugeniusz Triasun.
7: Niemal co piąty respondent wskazuje wydarzenie kulturalne jako element wyjazdu do miasta, a mniej więcej co dziesiąty jako powód podróży podaje imprezę sportową.
6: Średnia cena noclegu wzrosła w ciągu roku o 8%. Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: To była Prawda Antyradia.
8: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Znamy rozpiskę godzinową nadchodzącego festiwalu Sound of the Ages przy Zamku Ćmielów. Impreza będzie w najbliższą sobotę. Otwarcie bram jest zaplanowane na 13, a koncerty zaczną się pół godziny później. Wystąpią m.in. Lishai, Ronnie Romero i Gaz G, Nazaret czy Michael Schenker. Ostatni koncert zaczyna się o 21.30. Wejściówki jeszcze dostępne. No i są też w Antyradiu. Więcej Marka Piekarczyka już w drodze. Ruszyła przedsprzedaż poszerzonego i uaktualnionego wydania książki Marek Piekarczyk Zwierzenia Kontestatora. Jak zachwala autor, czyli nasz redakcyjny kolega Leszek Groński. Drugie wydanie to 20% więcej tekstu. Wysyłka we wrześniu. Nowy Skillet. Zespół opublikował singiel Lift Me Up. Zapowiedź epki After the Storm. To w sumie będzie 6 kawałków, w tym wspomniany już Lift Me Up i Scream sprzed kilku tygodni. Premiera całego tego materiału 9 października.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Na termometrach w granicach 24 stopni. W Lubuskiem i Zachodniopomorskiem deszczowo, podobnie w okolicach Trójmiasta. Opady będą powoli wędrować na wschód. Jutro deszcz i burze w centrum kraju i nieco cieplej, do 31 stopni. W piątek opady głównie w południowo-wschodniej połowie kraju. Weekend raczej bez upału, z pogodą w kratkę.

0: Rokomotywa w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 15. Konrad Czubaj, zapraszam na ostatnią godzinę Rokomotywy. A jakież to święta mamy dzisiaj? Wczytuję się w maila pana Wojciecha, naszego społecznego researchera. Dzisiaj Światowy Dzień Fotografii. No, fotografem to jest dzisiaj każdy. Aczkolwiek, no ja mam wielkie zamiłowanie do fotografii analogowej. Od czasu do czasu kupuję sobie jakiś film i cykam foteczki. Jest także Światowy Dzień Orangutanów. Wszystkiego najlepszego dla naszych braci pomarańczowych. No, takich rdzawych. I jeszcze Międzynarodowy Dzień Muszki. Ha, tylko jakiej muszki? Bo muszka to może latać, na muszce to można kogoś mieć także, w sensie broni, ale to chodzi o muszkę, którą mamy na szyi. To zwłaszcza taki jeden polityk polski w tym przoduje. No dobrze, lecimy dalej, proszę państwa. Sider na antenie Antyradia.

0: aglomeracja słuchała Pink Floyd i to nie tylko przez głośniki, nie tylko na falach antyradia, ale przez okienko naszego wieżowca na 11 piętrze. Naprawdę, tak odkręciłem, że dobrze, że szyba nie poleciała. Pink Floyd, najpiękniejszy zespół świata. Ostatnio próbuję naprawić swój wzmacniacz do gramofonu. Chodzę tak od nasza do kajfasza. Nikt mi nie jest w stanie pomóc z tym wzmacniaczem z lat 70. No i Pink Floyd nie mogę słuchać na winylu i bardzo źle mi to robi na duszę i na ciało i naprawdę niech mi ktoś w końcu pomoże.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 2 na osobę. Kaufland.

0: 14. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Jedzie lokomotywa antyradia, a ja czytam, że już 15% Polaków korzysta z diety pudełkowej. Głównie wybieramy dietę standardową, a na kolejnych miejscach jest dieta sportowa, wysokobiałkowa, redukcyjna i z niskim indeksem glikemicznym. Rośnie także zainteresowanie opcjami wegetariańskimi, ketogenicznymi oraz bez glutenu i laktozy. W 2024 roku ten rynek wynosił 3,5 miliarda złotych, a prognozuje się, że do 2029 to będzie 5,4 miliarda złotych. No tak to wygląda, nie chce nam się gotować, nie mamy czasu, nie mamy pomysłów, no i lecimy na tej diecie pudełkowej. Tak mi się wydaje, że taką rozmowę sobie wyobraziłem. Co dzisiaj na obiad? Zgaduj. Schabowy. Pudło. Pierogi. Pudło. Makaron. No mówię pudło, no i tak w koło Macieju.

Jest coś takiego jak dowcip z brodą, ale może być też muzyka z brodą. Brodacze z Teksasu, a nawet jeden w zasadzie, byli F. Gibbons na antenie Antyradia. Zaraz będzie 16, dokładnie za 11 minut, wtedy prawda Antyradia, później prognoza pogody i oczywiście para z głośników. A Konrad Czubaj mówi dzięki za dzisiaj i do usłyszenia jutro o tej samej porze.

0: promocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzji w tarczyński, opakowanie

0: sobę. Kaufland.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz. Kupuj.
5: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: W sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Więcej wojskowych samolotów na polskim niebie w najbliższych dniach. Mikroprzedsiębiorcy zadowoleni z pracy na swoim. Są nowe badania.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech ma być przeniesione do Polski. Chce tego prokuratura w Krośnie. Kierowca, który prowadził w chwili zdarzenia, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego. Jest teraz w areszcie. Śledczy przesłuchują świadków. Do tragedii doszło w niedzielę. Zginęło 12 osób, spośród prawie 60, które jechały autokarem.
1: Prawda Antyradia.
0: Wzmożony ruch wojskowych samolotów nad Polską to nie powód do obaw. Dowództwo operacyjne uspokaja, że to tylko ćwiczenia w ramach operacji Eastern Sentry. Stan tej wzmożonej aktywności potrwa kilka najbliższych dni.
1: Prawda Antyradia.
0: Swoboda, pełna decyzyjność i brak szefa. 98% polskich mikroprzedsiębiorców dostrzega plusy pracy na swoim.
2: Ponad połowa mikroprzedsiębiorców za największy atut posiadania własnej firmy uznaje możliwość pracy w dowolnych godzinach i według własnego planu. Prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.
3: Nie oznacza to, że mikroprzedsiębiorcy mają dużo wolnego czasu. Z naszego badania wynika, że co piąty z nich pracuje 7 dni w tygodniu, często do późna w nocy, a prawie co trzeci nie może pozwolić sobie na zwolnienie lekarskie.
2: Ponad 40% przedsiębiorców nie wie, ile zarobi w kolejnym miesiącu, a co trzeci mierzy się ze stresem i brakiem poczucia bezpieczeństwa. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Połowa studentów i 1/5 pracujących Polaków wzięła się w tym roku za prace sezonowe. I to niekoniecznie dlatego, żeby rozwijać swoje umiejętności zawodowe.
4: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W przypadku prac sezonowych też. Factorial Tomasz Wykowski.
5: Prawie połowa robi to, bo nie domyka domowego budżetu. To sygnał, że jedna pensja przestaje wystarczać coraz większej grupie ludzi.
4: Praca w te wakacje była. Konieczność zatrudnienia dodatkowych ludzi deklarowało 2/3 firm. 40% z nich z powodu wzrostu zamówień. Firmom w okresie wakacyjnym często chodzi też o to, żeby zastąpić pracowników, którzy pojechali na urlop. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Na termometrach w granicach 24 stopni. W Lubuskiem i Zachodniopomorskiem deszczowo, podobnie w okolicach Trójmiasta. Opady będą powoli wędrować na wschód. Jutro deszcz i burze w centrum kraju i nieco cieplej, do 31 stopni. W piątek opady głównie w południowo-wschodniej połowie kraju. Weekend raczej bez upału, z pogodą w kratkę.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Ależ się zrobiłem sentymentalny, muszę powiedzieć, to naprawdę...
1: Sentymentalny
0: się zrobiłem. Tak, proszę Państwa, Doggy Dog to były wszystkie możliwe imprezy, wszystkie możliwe domówki w latach 90. Co tam się po prostu wtedy działo i odchodziło pogo, i odchodziły miłostki przeróżne, naprawdę, boż, tym, aż się wzruszyłem.
1: To wasze Broże Oberty mówił to do Państwa, ja nazywam się Sandra Hajduk-Popińska i my jesteśmy parą z głośników. Dziś będzie między innymi o tym, że kiedyś złota malina była powodem, no, bynajmniej nie do dumy, ale czasy się zmieniły i dziś im bardziej kiepski film, tym większy sukces.
0: A proszę bardzo, news z pogranicza patriotyzmu lokalnego, kuchni świata i futbolu to również zaserwujemy wam dzisiaj do 20.
1: Sztuczna inteligencja czyta więcej książek niż my. Ha!
0: Też mi nowość.
1: Zaskoczenie.
0: Burmistrz z Włoch pojawi się u nas, który poszedł na wojnę z cyklistami elektrycznymi.
1: No i komuś znowu oddamy w jego ręce fantastyczną planszówkę, która nazywa się Hitster.
0: Tak jest. No i pojawi się u nas również Marianna Schreiber, która z nowym partnerem będzie żyła w czystości po raz wtóry. To wszystko do godziny 20. Będzie również kalambur dźwiękowy w konkursie. Ostatni będą pierwszymi.
1: Nie mogło go zabraknąć.
0: No a teraz gramy sobie Red i Ordinary World.

0: Aż chciałoby się zakrzyknąć: graj, mój piękny cyganie! The Dandy Warhols i Bohemian Like You na antenie Antyradia.
1: Chciałoby się zakrzyknąć, to jeden z zespołów, które bardzo lubię, bo nie tylko to, że tworzą fantastyczną muzykę, ale też stworzyli czołówkę do jednego z moich ulubionych programów o pogromcach mitów. The Dandy Warhols za nami, a teraz news dla ludzi głodnych porcji absurdu z naszego wspaniałego uniwersum.
0: I z
1: głodnych,
0: mojego hajmatu.
1: Tak, głodnych, czyli po angielsku hungry, czyli będzie o czym?
0: Będzie o pizzy w Zabrzu.
1: Dokładnie, będzie o kibicach z Węgier. Zabrze, pizzeria stała się ofiarą lokalnych kiboli, bo jedli w niej kibice z Węgier.
0: Grupa 80 sympatyków haratania w gałę w Kominiarkach rozbiła szyby pizzerii przy ulicy Wolności, w której to pizzerii siedzieli kibice z Węgier. Rzucali w witrynę krzesłami, weszli do środka, tam ochrona użyła miotaczy gazu, policja się pojawiła, no i wtedy kibice oddalili się w zorganizowanej panice.
1: Incydent wywołał nieoczekiwane reperkusje międzynarodowe. Akcje odwetowe w pierogarniach już zapowiedzieli włoscy kibice. Fani Górnika powinni też obawiać się kibiców z Podkala, ponieważ wśród znieważonych pizz była m.in. uśmiech Boryny.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
4: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
5: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
2: Gwiazdy roka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: To byli oczywiście The Clash, a my za chwilę poznamy słuchacza, który zagra z nami o grę planszową Hitster Rock i nawet do 1000 zł na niezapomnianą rockową domówkę.
1: Sponsorem konkursu jest TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
2: Hitster to seria muzycznych gier imprezowych, które zamieniają spotkanie ze znajomymi we wspólną zabawę przy największych hitach. Zależnie od edycji gracze rozpoznają utwory i wykonawców, określają lata lub dekady, układają piosenki na osi czasu albo wykonują zadania w formule muzycznego bingo. Gry łączą muzykę, emocje, rywalizację i nostalgię oraz pomagają rozkręcić każde spotkanie ze znajomymi.
0: Zadanie w konkursie brzmi: opisz swój pomysł na najlepszą domówkę. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej antyradio.pl w zakładce konkursy. No a najbardziej kreatywne zgłoszenia są przepustką do gry na antenie. No to co? Gramy.
2: Gramy. Dzwonimy do Waldka. Dzień dobry, Waldku. Sandra i Tomek, para z głośników.
3: Witam, witam.
2: Co tam słychać w murowanej goślinie?
3: A no, w murowanej goślinie właśnie będę niedługo jechał po siostrę, ale bardzo czekałem na wasz telefon.
0: A no to kochany, zanim pojedziesz po siostrę, to chwal się nam najpierw twoim pomysłem na najbardziej udaną domówkę z antyradiem, no bo takowy pomysł do nas wysłałeś, my dlatego do ciebie dzwonimy.
3: Super, no najważniejszą i taką najlepszą cechą danej domówki to jest przede wszystkim towarzystwo, a może też dobra muzyka, nie wiem, które jest ważniejsze, ale te dwie rzeczy dają kompilację ekstra zabawy, a jeżeli dorzucicie do tego brak dzieciaków, których zawiozę do dziadków, to niech walą do drzwi, a ja będę tylko tańczył.
2: No i to nam się podoba. Bardzo dobrze. Wygrywasz oczywiście grę Hitster. Cieszysz się?
0: No nie, no. To przerosło nasze oczekiwania, ale bardzo się cieszymy, że tak się cieszysz. No to mało tego, masz jeszcze szansę zgarnąć aż 1000 zł.
2: Tak, będziemy zadawać 5 pytań, za każde można zgarnąć 200 zł. To co, gotów do gry?
3: Ja czuję się wygrany, ale walcie. No może jeszcze podkręcimy atmosferę.
2: Proszę bardzo. Który brytyjski zespół wydał w 1969 roku album Abbey Road z kultową okładką na przejściu dla pieszych?
3: Drago odpowiedzi.
2: Ach, ugodziłeś mnie prosto w serce, bo to oczywiście byli Beatlesi.
0: Dobrze, kolejna szansa, Waldku. Która amerykańska grupa wydała w 1994 roku album Dookie?
3: Dookie, 94 rok. Amerykańska grupa Aerosmith?
0: Niestety nie, był to zespół Green Day.
2: Bardzo mi przykro, wciąż masz zero na koncie, ale to jeszcze nie znaczy, że nie możesz zgarnąć kasy. Trzecie pytanie, który amerykański gitarzysta nagrał w 1968 roku piosenkę Crosstown Traffic?
3: Crosstown Traffic.
2: Crosstown Traffic.
3: 68 rok, amerykański wokalista.
2: Gitarzysta.
3: Kurczę, 3x0. Czuję się jak na egzaminie z filozofii na drugim roku.
0: O, kochany, jak ty przebrnąłeś filozofię, to ty jesteś mądrzejszy niż my razem wzięci.
2: To był Jimi Hendrix.
0: Tak jest.
2: No, ale jeszcze szansa przed tobą.
0: Uwaga, czytam pytanie. Który amerykański zespół metalowy nagrał w 1986 roku album Master of Puppets?
3: Metallica.
0: Brawo! 200 są twoje.
2: No i jeszcze jedno pytanie, więc możesz podwoić swój budżet. Który australijski zespół nagrał w...
3: AC/DC.
2: No, kochany, może zechcesz, żebym dokończył pytanie, ale już teraz mogę ci powiedzieć, że to jest dobra odpowiedź. Który australijski zespół nagrał w 80 roku album Back in Black po śmierci wokalisty Bona Scotta? Tak, oczywiście AC/DC. Gratulacje.
0: Czyli 400 wędrują do ciebie. Gratulujemy. Będziesz mógł je wydać na domówkę z antyradiem, oczywiście.
3: Nie wiem, czy mogę powiedzieć, na co wydam, ale na pewno przyjdzie przelewem.
2: Baw się dobrze, pozdrawiasz kogoś?
3: Chciałbym pozdrowić przede wszystkim moją małżonkę Irminę, bo dzięki niej ośmieliłem się wysłać to zgłoszenie i wszystko pójdzie dla niej.
2: Irmina, buziaczki dla ciebie.
0: Ściskamy Irminę i ciebie, Waldek, i wszystkiego dobrego dla całej murowanej gośliny.
3: Bardzo murowanie dziękujemy i zapraszamy.
0: A jeśli wy macie ochotę dać sobie szansę na planszówkę Hitster Rock i tysiaka, to koniecznie na stronie antyradio.pl piszcie, wysyłajcie swoje zgłoszenia.
1: Sponsorem konkursu był TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Jeśli czujecie się zagubieni odrobinę, to spokojnie, wasz kompas muzyczny, chciałem powiedzieć moralny, ale może niekoniecznie. Muzyczny w każdym razie na pewno jest z wami. Para zgłośników Linkin Park i Lost to już za nami, przed nami natomiast prawda Antyradia.
2: Tak, będziemy też za chwilę rozmawiali o tym, jak to czasy się zmieniły. Słuchajcie, kiedyś naprawdę, jak się zrobiło zły film, to później się ponosiło tego konsekwencje. Krytycy pisali, że słaby.
1: Zwieszali psy.
2: Tak, a dzisiaj to jest przepustka do sukcesu. Zły film równa się sukces.
1: Tak, no rzeczywistość troszkę wywinęła się na nicę, jak to się drzewiej mawiało, kiedy były jeszcze czasy. To będzie wszystko po godzinie 17. No i jeszcze dzisiaj również po godzinie 17 będzie konkurs Ostatni będą pierwszymi i wasz ulubiony kalambur dźwiękowy.
2: Który Tomek skleił, bardzo starał się, żeby nie był taki łatwy jak ostatnio. Co mu wyszło? Zobaczymy. Będziemy dawali wam szansę, żebyście wygrali w tym konkursie już niebawem. No a wiadomo, rozwiązanie na koniec pary zgłośników, bo to właśnie ostatni utwór naszej audycji jest jego odpowiedzią.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara...

0: smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Podatki w dół. Rząd zapowiada zmiany. Jest reakcja CBA na doniesienia o nieprawidłowościach w pomocy dla powodzian. Uwaga, będzie grzmiało. IMGW z alertami dla południa Polski.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Obniżka podatków dla 3,5 miliona osób. Takie plany ogłosił rząd. Chodzi o podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Ci, którzy zarabiają do 150 tysięcy złotych, zapłacą niższą stawkę PIT 24%. To oznaczałoby całe miliardy mniej w budżecie państwa, dlatego dziurę zasypie podwyższenie CIT-u dla najbogatszych firm i najlepiej zarabiających przedsiębiorców. Mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Nie może być tak, że to klasa średnia na swoich barkach musi nieść całość ciężaru związanego chociażby z

0: rosnącymi nakładami na bezpieczeństwo, rosnącymi nakładami na obronę.
1: Rocznie z tytułu niższego podatku PIT będzie można zaoszczędzić do 3600 zł.
2: Prawda Antyradia.
1: CBA z odwiedzinami w Jeleniogórskim Ratuszu. Agenci sprawdzają procedurę wydawania przedsiębiorcom zaświadczeń po powodzi z 2024 roku, które były podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie. To reakcja na ostatnie doniesienia o nieprawidłowościach. Wirtualna Polska pisała, że 4,5 miliona złotych trafiło do znajomych wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działaczki Koalicji Obywatelskiej. A ci znajomi mieli nie ucierpieć w powodzi. Anna Konieczyńska straciła stołek, została też zawieszona w prawach członka partii.
2: Prawda Antyradia.
1: Uwaga, będzie grzmiało. IMGW wydało alerty drugiego stopnia dla Dolnego Śląska, Lubuskiego i Wielkopolski. Pierwszego dla Łódzkiego i południa Mazowsza. Niebezpiecznie ma być w nocy i nad ranem.
2: Prawda Antyradia.
1: 2 lata utrudnień czekają kierowców w Łodzi. Powodem są prace związane z budową tunelu kolei dużych prędkości. Zmieniła się organizacja w jednym z najbardziej obciążonych ruchem miejsc w mieście, na trasie WZ tuż przy Atlas Arenie. Musimy tuż obok wybudować jedną z komór niezbędnych do powstania tunelu, mówi przedstawicielka wykonawcy Dagmara Zalewska.
3: Na trasie tunelu KDP zaplanowano łącznie 5 takich obiektów. Będą one pełnić funkcję wyjść ewakuacyjnych.
1: Tunelem w przyszłości pojadą pociągi kolei dużych prędkości kursujące z Warszawy przez Nowe Lotnisko i Łódź w kierunku Poznania oraz Wrocławia. Deszczowo w zachodniej Polsce, na wschodzie też kropi, ale tylko miejscami, na termometrach w granicach 25 stopni. Jutro gdzieniegdzie powyżej 30, najcieplej na Podkarpaciu, potem znów chłodniej, w piątek w granicach 25, w sobotę 22-24 i deszczowo. W niedzielę więcej słońca i znów około 25 stopni.
2: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Zobacz, Tomek, dzisiaj nasz słuchacz Waldek bodaj, prawda? Który tak. zgarnął planszówkę Hitster Rock. Na pytanie o najbardziej znany australijski hard rockowy zespół w połowie pytania już wiedział, że to AC/DC, a przecież Airborne, których przed chwilą słyszeliście, to również jest hard rockowy zespół z Australii i również warto ich znać.
1: Para z głośników bawiąc, ucząc bawi. No a teraz przenosimy się nie na antypody, tylko do kraju środka. W Chinach wydarzył się prawdziwy cud kina.
0: Oj tak, animacja New Lie. Nie wiem, czy już o niej słyszeliście. Na początku zarabiała grosze i była bezlitośnie wyśmiewana za toporną grafikę, dziwną fabułę i jakość przypominającą grę komputerową sprzed 30 lat. No ale ponieważ widzowie zaczęli masowo udostępniać fragmenty filmu w internecie właśnie dlatego, że był taki zły, to...
1: No i nagle produkcja stała się wiralowym hitem, zarabiając już miliony juanów i konkurując w kinach z wielkimi hollywoodzkimi produkcjami, w tym Odyseją Christophera Nolana.
0: To jest niesamowite, słuchajcie, jeżeli będziecie mieli możliwość i dostęp do tego, żeby zobaczyć chociaż zdjęcia, screeny z tego filmu, to polecam. Ale jaki jest morał? Morał jest taki, że nie trzeba, słuchaj, już robić dobrego filmu. O. Wystarczy zrobić tak zły, żeby ludzie chcieli sprawdzić, czy naprawdę jest aż tak zły.
1: No tak.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Odesz, no to skoro właśnie jedni Australijczycy byli, to teraz pora na tych, no, największych. Nie oszukujmy się.
1: Shot in the dark.

0: To były czas. Skid Row, przydymiony klub gdzieś w piwniczce. No i... A nie mogę powiedzieć, co dalej. 18 Live, w każdym razie, takie mam skojarzenia z tym numerem. Jest to utwór mojej młodości.
1: Oboje dzisiaj jesteśmy sentymentalni.
0: Trochę tak.
1: Nie wiem, co nam się dzisiaj zebrało. Czy tak będzie do godziny 20 w parze zgłoszników?
0: Starość to się nazywa, Tomeczku, po prostu.
1: Może tak być. Zobaczymy, jak to pójdzie do godziny 20. Za chwilę na pewno zagramy wam Rammstein,
0: tak jest.
1: Pojawi się również Asia, Heat of the Moment. No, a było dzisiaj troszkę o pizzy, to teraz przenosimy się znów do Włoch. Od września po centrum włoskiego Como nie będzie można poruszać się na rowerze. Lokalne władze podjęły taką decyzję po tym, jak burmistrz został potrącony przez rower elektryczny.
0: Alessandro Rapinese tłumaczy, że wypadek, którego doświadczył wychodząc z ratusza, uświadomił mu, iż uregulowanie wjazdu do centrum rowerów elektrycznych jest bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszym.
1: No, politolodzy mówią na to demokracja bezpośrednia. Politycy ignorują problem, dopóki ktoś jednośladem nie zaparkuje im bezpośrednio tam, gdzie mają wyborców.
2: W dupie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
5: Hey, what's up everybody, this is Danny Shuler from Biohazard.
6: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio.
7: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
12: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
11: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Ze słońca, wody i powietrza może teraz korzystać młodzież i dzieci, które jeszcze nie wyjechały na kolonie.
7: Woda, najczęściej ziemia, woda, coś takiego, nie?
5: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Asia i ikoniczny kawałek Hit of the Moment, piosenka, która była przeprosinami dla dziewczyny frontmana tego zespołu, która później stała się zresztą jego żoną.
1: Kolejna odsłona bloku z wielkiej płyty w wykonaniu Kasprola, tym razem reprezentant wielkiej czwórki z Seattle, czyli Soundgarden.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: A dzisiaj czas na Soundgarden i czwarty studyjny album tego zespołu. Płyta odniosła komercyjny sukces i stała się przełomowym albumem w historii grupy. Zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard, sprzedając się w prawie 350 tysiącach egzemplarzy już tylko w pierwszym tygodniu po premierze. W 1995 roku album został nominowany do nagrody Grammy za najlepszy album rockowy. W samych Stanach Zjednoczonych doczekał się pięciokrotnej platyny, sprzedał się w prawie 10 milionach egzemplarzy na całym świecie i pozostaje chyba najbardziej udanym krążkiem Soundgarden. Ta płyta była, tak jak powiedziałem, przełomowym albumem w historii grupy, który zresztą przyniósł zespołowi międzynarodowe uznanie. Krążek zatytułowany jest Super You Know, Soundgarden. Słuchamy.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Absolutnie uwielbiam ten numer, jestem od niego uzależniony. Michael Caine, jedna z moich ulubionych postaci aktorskich. Liquido i Narkotik, to już za nami, a przed nami...
1: A przed nami wasza ulubiona gra muzyczna, czyli Ostatni będą pierwszymi. Redaktor Obertyn przygotował taki mały quiz po to, byście odgadli, jaki
0: utwór... Tam mały
1: utwór...
0: od razu.
1: No nie, łatwy tym razem nie będzie. Byście odgadli, jaki utwór zagra na koniec parę z głośników.
0: Tak, tytuł tego utworu jest zaklęty w kalamburze dźwiękowym. Waszym zadaniem jest to odszyfrować, o co chodzi, do wygrania stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz t-shirt antyradia. Będzie trudno, także kombinujcie. Uwaga, oto kalambur dźwiękowy.
2: Taki przyniosłem, o.
3: I nigdy więcej już nikt nie powie sępie miłości.
4: Ty wariatka jesteś, tylko wstyd przed ludźmi tylko.
0: I o co może chodzić?
1: 321-321-600, dzwońcie.
0: Na wszelki wypadek puszczamy wam kalambur jeszcze raz.
2: Taki przyniosłem, o.
3: I nigdy więcej już nikt nie powie sępie miłości.
4: Ty wariatka jesteś. Tylko wstyd przed ludźmi tylko.
1: No ja powiem wam tak, ja nie sprawdziłam, co gra na koniec i ja nie wiem, o co w tym chodzi zupełnie.
0: Ale czekamy na wasze propozycje. 321-321-600, dzwoń ta, a już za chwilę prawda antyradia.
5: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
6: Hey, what's up, it's Shannon.
7: And this is Sully from Godsmack.
8: Hey, this is Rob.
9: This is James from Metallica.
10: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
11: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: sklepach i na MediaExpert.pl. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: W Carrefour

0: dostępna do 22 sierpnia. Szczegóły na Carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach

0: krzeseł, polanki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Już po przesłuchaniu youtubera podejrzanego o pedofilię. Biedni staną się bogatsi, a bogatsi nieco zbiednieją. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Przybywa pasażerów kolei w Polsce.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Pedofilskie zarzuty dla youtubera znanego jako Stu. One dotyczą czynów o charakterze seksualnym wobec dzieci młodszych niż 15 lat oraz rozpijania nieletnich. Do przestępstw miało dochodzić w latach 2015-18. Podejrzany nie przyznaje się do winy. Został ostatnio ściągnięty z Wielkiej Brytanii w ramach procedury ekstradycyjnej. Sprawa ciągnie się od 2023 roku, od wybuchu afery znanej jako Pandora Gate.
0: Prawda Antyradia.
1: Biedni zapłacą mniej, a bogaci więcej. Mniej więcej na tym ma polegać zmiana w podatkach, którą zapowiada premier. Podniesiony zostanie pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych. Za to w kolejnym od 130 do 150 tysięcy złotych podatek ma być 24-procentowy, mówi Donald Tusk.
2: Chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie ulgę.
1: Na zmianach ma skorzystać 3,5 miliona osób, o ile prezydent zmiany nie zawetuje.
0: Prawda Antyradia.
1: Pasażerów kolei w Polsce przybywa. W drugim kwartale tego roku pociąg wybrało prawie 120 milionów osób. To o 10% więcej niż przed

0: rokiem, ale nie w każdym województwie jest tak samo.
1: Największy wzrost liczby pasażerów był na Mazowszu o ponad 16%, w województwie pomorskim o 7%, a w wielkopolskim o 4,5%. Tylko w jednym województwie pasażerów ubyło. Urząd Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
2: Świętokrzyskie, gdzie podróżujących koleją było niemal 13 tysięcy mniej niż w ubiegłym roku.
1: Najczęściej z pociągu korzystał mieszkaniec Pomorza. W drugim kwartale wsiadł do niego 9 razy. Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
0: Końcówka wakacji pod znakiem pogody w kratkę. Po kilkudniowym ochłodzeniu do Polski dociera właśnie wyższa temperatura, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Wraz ze wzrostem tej temperatury potencjał na te burze, które miejscami mogą być gwałtowne, znów połączone z ulewnymi opadami, z bardzo silnymi porywami wiatru, lokalnie gradem.
0: Ochłodzi się najpewniej już na weekend.
5: Na Kultura Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Będzie drugi sezon serialu To. Witajcie w Derry. HBO nie rezygnuje z historii strasznego klauna Pennywise'a i tym razem przeniesie nas do czasu wielkiego kryzysu w 1935 roku. Klimat kombinatorski z próbami przetrwania ciężkich czasów. Prace już ruszyły, daty premiery na razie nie ma. Niespodzianka dla fanów The Cranberries. Zespół odnalazł nagranie z koncertu z 1994 roku. To jest 15 utworów z występu w londyńskim klubie Astoria 2. Premiera 4 września. Toxicity, System of a Down to najlepiej sprzedający się album z muzyką gitarową i okoliczną w Polsce w ostatnich dniach. Chodzi o wszystkie fizyczne nośniki, nie tylko o winyle. Na drugim miejscu The Rolling Stones i Foreign Tongues. Trzecie miejsce Gorillaz, Demon Days. Na czwartym The Dark Side of the Moon, a numer 5 to Nirvana i Nevermind.
3: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
0: Deszczowo w zachodniej Polsce, na wschodzie też kropi, ale tylko miejscami, na termometrach w granicach 25 stopni. Jutro gdzieniegdzie powyżej 30, najcieplej na Podkarpaciu, potem znów chłodniej, w piątek w granicach 25, w sobotę 22-24 i deszczowo. W niedzielę więcej słońca i znów około 25 stopni.
3: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
6: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
7: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: No panie, 12 minut po godzinie 18, to my już możemy grać takie mocne numery i gramy wam je z przyjemnością. Dead Poets Society i Cold od nas dla was na antenie Antyradia, a wy do nas dzwonicie.
2: Komu, bo idę do domu, rozdajemy stosunkowo udane pożycie na wieczór, czyli nie owijajmy w bawełnę, po prostu udany seks, gra warta świeczki, a do tego t-shirt Antyradia. Warto nas słuchać do samego końca, na koniec parę zgłośników pojawi się piosenka, a już teraz strzelacie, jaki ma tytuł. On ukrywa się w kalamburze dźwiękowym. Posłuchajcie.
3: Taki przyniosłem, o.
4: I nigdy więcej już nikt nie powie sępie miłości.
3: Ach, ty wariatka jesteś. Tylko wstyd przed ludźmi, tylko.
2: O co może chodzić? Piosenka jest w języku angielskim, także zgadujcie 321-321-600.
5: No witam, ja w sprawie konkursu. Drugie podejście po wczorajszym pewnie nieudanym. A. Dzisiaj typuję na Queen i Crazy Little Thing Called Love. Tytułem uzupełnienia. Dzisiaj kończę 5 dych. To jest bardzo kryzysowa data w moim życiu, jak w życiu każdego faceta, zakładam. Tak. Więc jeśli mi się uda i jeśli mnie docenicie, będę wdzięczny.
2: No kochany, 100 lat... Poczekaj, poprosimy naszego artystę specjalnego, dyżurnego. Tak. Wyciągamy spod stołu.
6: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat.
2: I to na żywo pan Zenek
1: zaśpiewał.
2: Bardzo
1: teraz na czasie artysta, skąd inąd. A my się dokładamy do tych życzeń i życzymy ci dużo dobrego rock'n'rolla i tego seksu też.
2: Tak, dlaczego a nie? W kwestii odpowiedzi na kalambur dźwiękowy...
1: To niestety się nie udało.
2: Przykro nam. Także dalej można zgadywać. 321-321-600. Jak dzwonicie, zostawiajcie numer telefonu do siebie. Teraz Prodigy, Firestarter.

0: Był rok 76, kiedy Russ Ballard napisał ten numer, a 3 lata później zespół Rainbow zrobił jego cover, no i od tego momentu stał się już jednym z ich najbardziej rozpoznawalnych numerów. Oczywiście mowa o Since You've Been Gone.
1: No i tak przy pomocy zespołu Rainbow pokolorowaliśmy wasz świat na żółto i na niebiesko. Za chwilę Ozzy Osbourne.
0: A teraz też chyba będzie o pani, której kolory tęczy są bliskie, prawda?
1: No chyba tak. Marianna Schreiber, Słuchajcie, dzieli się swoim życiem polityczno-uczuciowym. Tym razem padło na współpracownika Grzegorza Brauna, Piotra Korczarowskiego. Dla niego ten związek był od początku trudny, ponieważ w konsekwencji musiał pożegnać się ze współpracą z brunatnym Grzegorzem. Marianna z kolei zapewnia, że jej nowy partner to wspaniały mężczyzna i że zachowają czystość aż do ślubu.
0: W jednej z relacji pochwaliła się, jak Piotr dba o nią i podczas wspólnego wypadu przyniósł jej loda oraz paczkę popcornu. Czym ja sobie zasłużyłam na tak wspaniałego mężczyznę, mówi.
1: No, podoba mi się to. Partnerstwo to symetria. No. Tym razem on jej loda, a ona mu chyba wafla.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, this is Jack White.
4: Hello, this is Martin Murphy.
5: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Sponsorem programu był

0: Audycja Nie Hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł.

0: 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Szkołę, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Na pełnej petardzie jedziemy jak zawsze z najlepszym rokiem na świecie. Megadeth in Another Bad Day. Nikt nie będzie miał złego dnia, jeśli tylko odgadnie kalambur dźwiękowy.
2: Pytanie jest proste i trudne zarazem. Tomek przygotował wam kalambur, a wy musicie na jego podstawie rozwikłać, jaki numer zagra nam na koniec pary z głośników.
1: To jest piosenka i to piosenka w języku angielskim, także i tytuł jest w języku angielskim. Oto kalambur.
3: Taki przyniosłem, o.
4: Wariatka jesteś. Tylko stój przed ludźmi tylko.
2: I no. Wasze propozycje.
1: 321-321-600.
5: Cześć, z tej strony Justyna. Myślę, że prawidłowe rozwiązanie to jest utwór Crazy zespołu Aerosmith.
2: Nie. Crazy is my life, ale nie tym razem.
1: 321-321-600.
6: Cześć, tu Filip.
1: Siema.
6: Czy jest to może Metallica, Whiskey in the Jar?
1: Aj, nie. 321-321-600.
7: Cześć, tu Radek. Wydaje mi się, że dzisiaj to będzie Evanescence, Bring Me to Life.
1: No, niestety nie. Trudne się uleputało, ja wiem.
2: Nie się, tylko ty takie wymyśliłeś.
1: No
2: trudne.
1: I wymyśliłem. I kto mi co zrobi? Nikt,
2: ja
1: absolutnie
2: nie
1: nikt.
2: Takie, wiesz, nie chcesz ludziom dać szansy na wygraną.
1: Chciałbym każdemu rozdać stosunkowo udane pożycie na wieczór, no. Więc to wszystko jest w waszych rękach i innych członkach. Kombinujcie, główkujcie, myślcie, zgadujcie. A teraz The Reason.

0: Na imię było mu Jim i kradł dziewczynce serca, nie jedna chciała z nim pójść do ślubnego kobierca. Jim Morrison.
1: Nie, tylko serca kradł.
0: The Doors, tak. Riders on the Storm. No, pogoda taka, no prawie sztormowa, bo powoli jesień się zbliża, ale my dbamy o to, żebyście wy, kochani, mieli jak najlepszy czas z antyradiem oczywiście.
1: Tak, złapcie te szoty, złapcie te liny, sznurki, fały. Teraz żeglujemy do wybrzeży Wielkiej Brytanii. Księgarze z Wielkiej Brytanii i Irlandii zauważyli ostatnio dziwny trend. Ktoś masowo wykupuje używane książki.
0: Tak, i nie chodzi, słuchajcie, o kolekcjonerów, bo zamówienia są zupełnie przypadkowe. Są stare poradniki rolnicze, ale są też biografie kierowców wyścigowych na przykład.
1: Podejrzenie pada na firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, które mogą skanować książki, żeby zdobywać kolejne dane do trenowania modeli AI.
0: No zobacz, czyli przyszłość już tutaj jest, Tomek. Najpierw człowiek wynalazł druk, potem internet, a teraz kupuje książki po to, żeby maszyna mogła je przeczytać i wyrzucić. To się chyba postęp nazywa, nie?
1: Albo błędne koło, tak?
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
4: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
5: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysł i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hit sterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hit Ster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj Antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i Antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Ileż ja się namarudziłam, ileż ja tęskniłam za tymi Royal Blood, jak długo czekałam na ich powrót i mam. Doczekałam się Ten Over Ten, to jest singiel, który zapowiada piąty album grupy Dead Company, taki tytuł będzie nosiła ta płyta i ukaże się 13 listopada.
1: Tymczasem słuchacie Pary z Głośników, środa, 7 minut po godzinie 19 i jeszcze tego nie było w historii Pary z Głośników, żeby do tego momentu absolutnie nikt nie odgadł kalamburu dźwiękowego. Tak się wydarzyło po raz pierwszy. No, ja wam mogę podpowiedzieć, że piosenka, która dzisiaj zagra na koniec Pary z Głośników, tam jest taki wokalista bardzo przystojny. I tyle mogę powiedzieć, a tytuł piosenki ukrywa się w kalamburze. Posłuchajcie.
2: Taki przyniosłem, o.
3: I nigdy więcej już nikt nie powie sępie miłości.
4: Ach, ty wariatka jesteś. Tylko wstyd przed ludźmi tylko.
1: I o co może chodzić? 321-321-600, zgadujcie.
5: Cześć, tu Radek. Wydaje mi się, że dzisiaj to będzie Evanescence, Bring Me to Life.
0: Sorry, Radek, ale nie.
6: Cześć, Wojtek z tej strony. Wydaje mi się, że to będzie Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra.
1: No niestety.
7: Cześć, odnośnie tego kalamburu. Czy tu chodzi o Nirvana, jako Madziwar?
0: To nie jest Nirvana. Dzwoncie 321-321-600.
1: Pamiętajcie, jeśli dzwonicie, zostawiajcie numer telefonu do siebie, a do wygrania jest stosunkowo udane pożycie na cały wieczór.
0: Warto.
1: Oraz t-shirt antyradia. Do uprawiania pożycia. Może być.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

aż gratis. Limit dzienny 30 produktów. Maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Po reklamie.

0: wariatka jesteś.
1: To ty jesteś wariat. Idę sobie, wariacie zwariowany.
2: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Niezmiennie gramy Wam najlepszego rocka na świecie i kochamy grać Wam taką muzykę, ale też z nieskrywaną przyjemnością zapraszamy Was już teraz na sobotnie wydanie Śniadania Ustyranego.
1: Na stół wjeżdża jak zwykle porcja absurdu i to ułożona w menu w formie listy przebojów. Będę odliczał od miejsca 10 do miejsca 1. Co też ciekawego wydarzyło się, no jak zawsze uniwersum obłędu nie zawodzi, więc na pewno coś wydarzy się, ale co znajdzie się na miejscu 1, to wszystko okaże się już w najbliższą sobotę, wyjątkowo jeszcze wciąż od 10 do 14. No a tymczasem wracamy do grania.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Taki przyniosłem, o.
3: I nigdy więcej już nikt nie powie sępie miłości.
4: Ty wariatka jesteś. Tylko wstyd przed ludźmi tylko.
1: A oto rozwiązanie.

0: I to jest rozwiązanie naszego dzisiejszego kalamburu dźwiękowego, tytuł tej piosenki i przy okazji jest to też ostatni numer, który gramy Wam na dziś.
1: Wracamy do Was jutro i przypominamy, że codziennie jest szansa na zgarnięcie fantastycznej planszówki, jaką jest Hitster i dodatkowej kasy na dumówkę i pewnie nie inaczej będzie też jutro.
0: Sandra Hajduk-Popińska,
1: Tomasz Ambrożobertyn.
0: Dziękujemy bardzo, po nas oczywiście Turbotop, więc pod żadnym pozorem nie oddalajcie się od głośników. Bawcie się niegrzecznie, buziaczki.
1: Pa!
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: po reklamie.
1: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marcinak.
2: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebhard Glue.
3: Servus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest środa, jest Turbo Top. Notowanie 2787. Daj spokój, Grażynko, jak ten czas zasuwa. A na liczniku 19 dzień sierpnia. Coraz bliżej do końca wakacji, ale jeszcze jest parę dni, że można poszaleć, oczywiście z umiarem. Proszę Państwa, dziś na liście los chciał, że tylko jeden pancio zamelduje się z nowym numerem Marilyn Manson, Front Hot Enemy. I to jest ta absolutna nowość. Bardzo ładnie cykają tu gitarki, tu wszystko jest na swoim miejscu, a wiemy, że pan Manson lubi przyzwonić po zaworach i dlatego wjeżdża na Turbo Top jako absolutna nowość.
1: 20.

0: Diamenty i tabula rasa. To jest 19 na Turbotopie, ale dziś przyjmują dobrego dzwona. Dostają 4 do piekła. A na liczniku jest 9 minut po 8. Wystartowaliśmy z notowaniem 2787 i będziemy przesuwać się w środowy wieczór. Dziś też szału nie było, jeżeli chodzi o pogodę, ale można zaryzykować takie stwierdzenie, że było prawie w sam raz, ale że prawie zawsze robi te różnice. To myślę, że każdy myśli zupełnie inaczej na ten temat, ale nie zajmujmy się głupotami, przejdźmy do patery, bo tam The Afghan Whigs z utworem My Lover. Od razu zwróćcie uwagę na ten kawałek, krótki, a to lubimy, kiedy jest krótko, ale trwa to wyjątkowo dobrze i długo.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Europie, a dziś po raz drugi w zestawieniu i cyk, dwa obroty górę. Bardzo dziwne tam dźwięki teraz wyhaczyłem, posłuchałem sobie na słuchaweczkach i faktycznie nie wiadomo na czym tam grają, ale znakomicie to brzmi. Proszę Państwa, 18:30 wieczorem i już jesteśmy na miejscu 17, a tu kapela, którą dziś zagramy po raz 15 w zestawieniu. No i jak myślicie, kogo to wypuszczę teraz w teren i w eter, żeby ciał zamęt, a przy okazji zbierał punkty? Batna, ziemia, która pije krew, dziś bez gazu.
1: 7

0: Reklama. Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie e-bilet.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Orły oszczędzania stać na więcej.
5: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13

0: produkt za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Czysta i dziwna wiosna, 15 na Turbotopie i po raz kolejny spadają dziś dwa w dół, 20:34. Proszę Państwa, tu przeglądam, czy będzie jakiś meczek i widzę, że faktycznie coś się szykuje o 21:00, pierwsza kolejka La Liga. Atletico Madryt kontra Malaga. Ale oczywiście pytanie za 250 tysięcy funtów. Czy ja mam teraz do tego dostęp? I tu zaczynają się schody. Zobaczymy. Może los okaże się dla mnie łaskawym. A tymczasem na miejscu 14 nadjeżdża znakomity artysta, który 5 razy wyczesał Turbo Top Koka. Jack White i jego numer zatytułowany Dollar Bill. Dziś, no niestety, trójka w dół.
1: 14.

0: Losowska. Sos chaosu. Trzynastka na turbotopie. Dziś oficjalnie po raz drugi. I piąteczka wskakuje. Proszę Państwa, jest 20.41. Notowanie 2787. Nie będę ukrywał, że nie miałem dziś jakichś specyficznych przygód. Dzień minął mi na spokojnie. Z drugiej strony wiele zrobiłem, jak zawsze, żeby nic nie robić, no ale co ja poradzę, w tym wieku człowiek już się cały czas kręci za tym, żeby usiąść na tej kanapie i nie zaświeciły się wszystkie kontrolki. I to mi się udało. Jestem z siebie bardzo zadowolony. I w nagrodę postanowiłem, że teraz właśnie odpalę coś, co mnie pobudzi po trzykroć. The Warning. Rytual.
1: 12.

0: 추워.
1: Антирадио. Найлепший рок на свете. 11.

0: Kapitalny numer, nie ma co. Tony Iommi, World Alone. Już 11 na Turbotopie, dziś 3 obroty w górę, 20.50 na liczniku, jedna nowość, 8 w niebie, 7 w piekle, 4 bez gazu. Marilyn Manson, Front Toward Enemy, to ta absolutna nowość, a potem Tabula Rasa, Hipnoza Urbatna, Zebrahead, Dziwna Wiosna, Jack White, Nosowska, The Warning i Tony Iommi. No i bardzo dobrze to się wszystko poskładało, nawet nie wiem, kiedy pękła ta pierwsza dyszka, ale ta, która nas interesuje najbardziej, nadciąga. I za chwileczkę po raz kolejny zagramy kawałek, który już puszczałem. Też tu jest duży potencjał, zobaczymy, czy będziecie chcieli to wykorzystać i wrzucicie go na Turbo Top. Audrey Horn, God Damn Beautiful. Bardzo dobry numer, 3.13, a my słyszymy się o 21.00. See ya!
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: czyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
6: I wjeżdżamy na rubieże Saturna. Jest 21 na liczniku Turbo Top. Notowanie 2787. Jest środa i widzę, że grają w tenisa. Dajcie spokój, żadnego futbolu. Jednak los nie był dla mnie dziś łaskawy. Jak nie kobiecy boks, wczoraj to dziś męski tenis. Ale trudno, trzeba sobie z tym jakoś poradzić, ale odbije to sobie wszystko jutro, jak do gry wejdą nasze asy. Emily Wolf i Power rozpocznie prezentację 10 najlepszych numerów. Dziś pancia z Teksasu po raz 4 w zestawieniu i na spokojnie obserwuje sytuację na turbotopie. A że numer ma tylko 2 minutki, to strzeli nawet nie będziecie wiedzieć kiedy i nagle znajdziecie się już na miejscu 9. A kto na 9? Najpierw pani Emily Power, a potem 9.
5: 10.

0: Dinosaur Junior, Several Gateway, to jest ta właśnie dziewiątka na Turbo Topie, a dziś trzy obroty do nieba. Troszeczkę nostalgii wyczułem w tym nagraniu, ale może akurat ta nostalgia pomoże im przesuwać się na Turbo Topie. 7 minut po godzinie 21. No dobrze, a może jest tam jakiś gol padł w tym meczyku? Sprawdźmy to. Atletico gra z Malagą. Oni w ogóle grają czy nie grają? A za chwilę start tego spotkania. Dobrze, na razie nie grają, tak więc bez bramek. A czy gole padną, jeżeli chodzi o Paterę? Czy trafi Hyperhimon na Turbo Top z numerem Aby Żyć? To oczywiście wielka niewiadoma. Wszystko w waszych rękach, zapraszam do głosowania. A teraz czas należy do nich.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: See you in hell, Papa Roach. Ósemeczka na Turbo Topie, po raz 14 w zestawieniu. Pamiętam to notowanie, kiedy Papa Roach wjechał od razu z drzwiami, z futrynami i z całym zestawem tych gadżetów do budowy domu. Wszystkiego, co jest związane z budowlanką. Po prostu wjechał na pierwsze miejsce i ma to jedno złoto, którego nikt już nigdy nie odbierze. 21.15 na liczniku minęła, a przed nami siódemeczka i teraz zupełnie inny muzyczny klimacik. Będzie po polsku. Grupa nazywa się Pierwszy Śnieg. Numer to Wolność, to Skam. I ten kawałek dziś zagramy po raz 11 w zestawieniu i, co ciekawe, dwa obroty do nieba. Mają jakiś patent na przesuwanie się w tabeli.
1: 7.

0: Logic Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
0: Po reklamie.

Grzegorz Kupczyk, Party To, dziś piąteczka na Turbotopie i przy okazji jeden obrót w górę, jest już bardzo blisko podium. Proszę Państwa, 21.33 na liczniku, zerknijmy, co tam się dzieje w Madrycie, gdzie Atletico podejmuje Malagę, 24 minuty za nami. Na razie bez bramek, tak więc nic nie straciłem i te 24 minuty jestem do przodu. A jeszcze jakby tego wszystkiego było mało, to chyba rozpadało się na korcie i meczek z Wielewaspolem został przerwany. Tak więc dziś wszystko nie tak. Czwóreczka teraz. Tak, Kitty na Candy Store, 10 raz w zestawieniu. Już myślałem, że zgarną drugie złoto Australijczycy z Airborne, ale los miał inne plany i przydzwonił im dwa obroty do piekła. 4.

dajcie spokój, ale to jest numer Wargasm z Wielkiej Brytanii, prosto z Londynu. Dwójka mistrzów, którzy zaproponowali kawałek Get Down i to jest ostatnia propozycja do Turbo Topu. Jeżeli się podobało, to można głosować na antyradio.pl. A przed nami, proszę Państwa, już tylko trzy najlepsze numery notowania 2787. Pierwsza dyszka, Emily Wolf, Dinosaur Junior, Papa Roach, Pierwszy Śnieg, Europe. Dziś na szóstym jeden w dół, Grzegorz Kubczyk, Party Doll na piątym i Airborne to czwóreczka. No i kto zgarnie pierwsze podium, można powiedzieć, dla tego zespołu? Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. To jest ten krótki numer, który dziś jest na miejscu trzecim. Dostał od Was jeden obrót w górę i oczywiście z automatu został bardzo poważnym kandydatem do złota, ale jeszcze trzeba przeskoczyć dwójeczkę i wdrapać się na szczyt. Czy to się uda w tym tygodniu? Kto wie? Green Day.

Starzy wyjadacze nie odpuszczają. Dziś jeden w górę, jedno złoto na koncie. Mr. Charm i Rolling Stonesi. To jest srebro na turbotopie. 21:49, zerknijmy do Madrytu. Atletico kontra Malaga. 40 minut bez goli. A to oznacza, że już 40 minut jestem do przodu. Może mi się przydać. Proszę Państwa, życzę wszystkim jak zawsze kapitalnego wieczoru, oczywiście wspaniałego czwartku, żeby pogoda też była w sam raz. No i został nam jeszcze tylko jeden as do odkrycia stali turbotopu. 11 raz w zestawieniu bez gazu, 6 złoto wpada do reklamówki. Ależ ona musi mieć silne uszy, żeby to utrzymać. Muse i Hash rządzą w antyradiu. Wszystkiego dobrego i do jutra.

0: is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. The world is

alright. You might think I'm outrageous. That's out of sight.

wezmą cię, potem także wezmą.